0: 13-latek śmiertelnie pobity na Mazurach. Jest śledztwo. Mężczyzna zatrzymany za fałszywe alarmy jest niewinny. Sprawdzimy też, ile Polacy najczęściej wkładają do weselnej koperty.
1: Rock Radia.
0: Miriam Lipińska. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie śmiertelnego pobicia 13-latka nad jeziorem Arklickim w gminie Barciany na Mazurach. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że 13-latek został uderzony w głowę w czasie awantury. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn, mówi Andrzej Jurkun z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
2: W wieku od 30 do 43 lat. No i tutaj policjanci pod dozorem prokuratora ustalają dokładny przebieg tego tragicznego zdarzenia, w tym rolę poszczególnych zatrzymanych osób w tym zdarzeniu.
0: W sprawie nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów. Ze względu na dobro postępowania śledczy nie przekazują obecnie więcej informacji. Resort edukacji zrezygnował z planu przeniesienia egzaminów ósmoklasisty z maja na kwiecień. Taka zmiana miała wejść w życie w przyszłym roku szkolnym, ale nie wejdzie, bo prezydent zawetował ustawę o prawie oświatowym. Rząd toczył jeszcze dyskusję na ten temat, ostatecznie zrezygnował z przesuwania egzaminów. Choć jak mówi wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer, zmiana byłaby dobra.
3: Byłoby to wygodniejsze. W tej chwili to jest tak, że prawie całe wakacje trwa rekrutacja.
0: Prezydent uznał, że propozycja nowego prawa wprowadza za dużo chaosu. Zwrot w sprawie fałszywych alarmów, jakie dostawała ostatnio policja. Z tego powodu weszła do domu szefa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Zatrzymany w tej sprawie mężczyzna jest niewinny, podaje policja. Ktoś włamał się na jego konta internetowe i wykorzystał je do przestępstw. A przypomnijmy, w ciągu kilku dni zgłoszono policji 12 fałszywych alarmów. W ciągu roku ma być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie, tak twierdzi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zakończyły się już badania kliniczne.
4: Wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji.
0: W pracach nad szczepionką brali udział także polscy naukowcy. Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka przeciw temu jest już dostępna. W środę do Polski ma przylecieć nowy premier Węgier. To będzie pierwsza zagraniczna wizyta Petera Modziora. Odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk, spotka się z prezydentem i premierem. To ważna wizyta, mówią polscy politycy z różnych opcji. Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej, a także Janusz Cieszyński z PiSu i Andrzej Szejna z Lewicy.
3: Dla nas jest bardzo ważne, że wreszcie nie będziemy mieli hamulcowego, jeśli chodzi o kwestie na przykład sankcji w stosunku do Rosji. Dla nas jest najważniejsze, żeby kwestia polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej była spójna. I w tym znaczeniu Madziar może być partnerem Polski.
5: Ja liczę na to, że Peter Madziar powie, jak zamierza zerwać stosunki z ruskimi. Chciałbym zadać to pytanie panu Madziarowi.
6: Węgry są uzależnione przez właśnie Viktora Orbana od surowców z Rosji. Tego nie da się z dnia na dzień zmienić. To jest po pierwsze. Natomiast nastąpiła zmiana filozofii na proeuropejską.
0: Madziar po wizycie w Polsce uda się do Austrii. I na koniec o tym, ile Polacy średnio przeznaczają na prezent ślubny. Barometr Providenta podaje, że najczęściej to kwota od 500 do 1000 zł. Z badania wynika też, że Polacy więcej wydają na prezent niż na własne przygotowania, na przykład na fryzjera czy strój. Co trzecia osoba przyznała, że choć raz zrezygnowała z udziału w weselu ze względu na koszty.
7: Rock Radio. Rock Radio.
1: Rock Radio. Rock Radio.
8: Na razie poranny ruch w Warszawie jest spokojny i jedziecie bez większych problemów. Na głównych trasach jest płynnie, choć miejscami warto zachować większy odstęp, bo nawierzchnia może być śliska. Dobrze też widać, że część miasta dopiero się budzi, więc to też idealny moment, żeby złapać kilka minut przewagi przed porannym szczytem. Szerokiej drogi i spokojnego dnia.

0: Rock Radio. Pogoda.
1: W Warszawie możemy spodziewać się dzisiaj maksymalnie 20 stopni na termometrach. Na niebie będzie troszkę słońca, sporo chmur i wciąż możliwe są przelotne opady deszczu. Wiatr mamy nieco silniejszy, a ciśnienie niskie, choć powinno powolutku wracać do normy, co powinno pozytywnie odbić się na naszym samopoczuciu. Jutro prognozowana jest podobna pogoda i tak wstępnie przynajmniej do czwartku możemy spodziewać się przelotnego deszczu.
0: Rock Radio 103,7 FM.

0: Rock Radio.
1: Prawdziwy rewolwerowiec się nigdy nie spóźni. Pamiętaj.
2: No właśnie, spać się kładę.
0: Powstanie Rock Radia.
3: No i proszę, poniedziałek, 18 maja, proszę Państwa, zapraszamy na Powstanie Rock Radia. Kajto Ruszczyk, Polot Guziczków.
4: Witam Państwa serdecznie, ze mną przybył Jan Bajor Bajorek. Cześć Jasiu.
3: Przybyłem, dzień dobry Kajetanie, kłaniamy się bardzo nisko i zaczynamy kolejny tydzień, kolejną nierówną walkę
4: tak
3: z systemem, proszę Państwa. Będziemy go tłamsić w Zalążku, razem z Wami, mamy nadzieję. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. Tak się kontaktujemy i gramy klasykę rocka, żeby nie było. Billy Idol, Rebel Yell na dobry początek. 2 2 4 4 0 66. Głosówki na Messengerze. 6 po 6 ognia.

0: skrzywiona, szara, deszczowa, polska i kult w Rock Radio 12 po 6. A tutaj, proszę Państwa, sprawdzamy, kto zostaje prymusem powstania Rock Radio, jak do kogo wędruje dyplom. Halo, prosimy.
1: Siemanko Jasiu, siemanko Kajtusiu, jak tam po weekendzie robaczki, misiaczki, pesiaczki? Nie zalało, nie podlało was? Dopilować się nie dało, to słyszę, że dzisiaj głosiki bardzo ładne, co robaczki? No cóż, poniedziałek, nowy tydzień, nowe możliwości, nowy ja. Pozdrawiam, Grzegorz z Krakowa. Hell yeah.
2: Hell yeah.
0: No i proszę, magia radia. No. No, grylować nie grylowaliśmy.
2: No, gryla nie było.
0: Gryla nie było. No,
2: ciężko na piętrze grylować.
0: Ale gotowałem.
2: Kurczę, kochani.
0: Tak.
2: Co
0: tak
2: to było za mięsko?
0: Ale dobrze, dobrze, nie o tym. Pięknie.
2: A te kopytka. Jak sobie przypomnę teraz w ogóle, Jezus Maria, jak sobie to przypomniałem.
0: A jak zwykle najadłem się gotując. Dobrze, proszę Państwa, my nie o tym. Pozdrawiamy Kraków, Grzegorz odhaczony. Mamy prymusa powstania Rock Radia. Pierwsze koty za płoty. Gramy klasykę rocka. Fajnie, że jesteście z nami. The Who, Baba O'Reilly, 13 po 6.

0: takie numery stawiają na nogę. Journey Anyway One, 21 po 6. Tanecznym krokiem gnamy dalej. Foo Fighters i Nazareth przed nami. Przed nami też kolejne meldunki naszych najlepszych słuchaczy. 2 2 4 4 0 66. Ale można też zostawić głosówkę na Messengerze.
1: Tu Rock Radio.

0: pomyślał, że taki kawałek o sierści może być taki pobudzający. Hair of the Dog, Nazareth w Rock Radiu, 129.7. Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i wy jesteście, proszę bardzo, halo, prosimy.
1: Halo, halo, pozdrawiam serdecznie Warszawę, bo ja zaczynam tydzień w Kiszyniowie.
2: O!
1: Buziaczki, pozdrawiam was, Lucyna z Wrocławia. Pogoda u mnie jest żyleta.
2: O, no to są świetne informacje. Pozdrawiamy.
0: No, żylety nie ma, ale no, nie pozdrawiamy ma. Cię. No i życzymy udanego pobytu w Mołdawii. Republika Mołdowa, piękna. Zresztą kłaniam się nisko. Wiekopomne mecze odbywały się w Kiszyniowie. Dosyć.
2: No tak.
0: Które pamiętam, takie, które zostały we mnie na lata. Pozdrawiamy Lucynkę.
2: Niekoniecznie pozytywne.
0: Pogoda, proszę państwa, wróci spokojnie. Zimna Zośka, te sprawy. Musi trochę popadać. Deszcz się przyda, prawda? Żeby jednak ta zieleń była dużo ładniejsza. Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Jan Ogrodnik, 2077.

mówię ci, że kawałek legenda za 27, plotkowano, spekulowano i w końcu przyklepano. Idą spore zmiany w egzaminach na prawo jazdy i zaraz wam o nich opowiemy, tylko w powstaniu Rock Radia, a po drodze oddział zamknięty i Suzy Quattro.

0: drodze.
1: Mamy spokojny początek dnia na warszawskich drogach. Ruch jest umiarkowany, a większość przejazdów odbywa się płynnie. Warto jednak zachować czujność, bo miejscami warunki potrafią zmieniać się bardzo szybko. Jedziecie dziś dość równo i bez nerwów, więc oby taki klimat utrzymał się jak najdłużej. Jeśli możecie, wykorzystajcie ten poranek na spokojną jazdę bez pośpiechu.

0: If You Can't Give Me Love, czyli pani Suzy Quattro we własnej osobie, za 7-7, proszę państwa, gadali, spekulowali i cyk, mamy to. Ministerstwo Infrastruktury oficjalnie planuje zmiany w egzaminach na prawo jazdy. Podobno w kategorii B i B1 ma zostać zmniejszona liczba pytań teoretycznych oraz zniknąć ma kultowy plac manewrowy. Ale piernicy już zacierają ręce.
1: Powstanie Rock Radia.
0: Blondie, Maria. Za 7-7 jest Rock Radio. Jest klasyka rocka.

0: bardzo lubię uderzać z głowy.
1: Każdy jakiś hobby ma.
2: Oh yeah. Powstanie Rock Radia.
3: Obejdzie się bez rękoczynu, wystarczy klasyka rocka, żeby stanąć na nogi. Siódma na zegarze, proszę Państwa, przed Wami newsy, a my po siódmej wracamy do sprawdzania listy obecności Powstania Rock Radia, bo mimo poniedziałku nasi słuchacze wyjątkowo aktywni. Zapraszamy.
4: Polka wśród rannych po ataku na przechodniów w Modenie. Zwrot w sprawie fałszywych alarmów, jakie dostawała ostatnio policja. Rusza remont trasy do Morskiego Oka.
2: Newsy Rock Radia.
4: Miriam Lipińska. Wśród 8 rannych we włoskiej Modenie, gdzie samochód wjechał w grupę przechodniów, jest Polka mieszkająca we Włoszech od 30 lat, a także jeszcze jeden obcokrajowiec. Pozostali to Włosi, podały lokalne władze. Do wypadku doszło w sobotę. Sprawcę złapała grupa mężczyzn, którzy byli świadkami zajścia. Jeden z nich został przez kierowcę raniony nożem. To właśnie on jako pierwszy zatrzymał napastnika.
5: Widziałem, jak ludzie się odwracali, bo oczywiście byli przestraszeni, ale czasami trzeba zareagować. Zdałem sobie sprawę z niebezpieczeństwa, w jakim się znalazłem dwa razy. Najpierw, gdy prawie mnie przejechał, a potem, gdy zostałem dźgnięty nożem.
4: Sprawcą ataku na przechodniów w centrum Modeny jest 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka. Media podały, że leczył się psychiatrycznie. Zatrzymany okazał się pokrzywdzonym. Jest zwrot w sprawie fałszywych alarmów dotyczących pracowników jednej z prawicowych telewizji. W ostatnich dniach policja dostawała zgłoszenia sugerujące, że istnieje zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci. W sprawie zatrzymano 53-latka, ale to był fałszywy trop, bo jak się okazało, jego dane zostały wykorzystane i to w sposób nieuprawniony.
6: Do wywoływania tych alarmów były wykorzystywane różne narzędzia. Mówiliśmy o czacie internetowym, o komunikatorach, o wykorzystaniu poczty elektronicznej.
4: Mówi Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. Trwają intensywne działania służb, w tym tych od cyberprzestępczości, bo wszystko wskazuje na to, że organizowanie i rozsyłanie fałszywych alarmów było działaniem na szeroką skalę. Służby podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy, a o jej powadze świadczy fakt zaangażowania Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Stołecznej Policji. Dziś poznamy ceny maksymalne paliw na jutro, a na razie za tankowanie płacimy tyle samo, co w weekend, czyli benzyna 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł i 37 groszy, benzyna 98 6 zł i 93 grosze, a olej napędowy 6 zł i 82 grosze za litr. W kilku miejscach Warszawy zawyją dziś syreny, ale to tylko test. Chodzi o sprawdzenie, czy działają poprawnie. Syreny zawyją na Wawrze, Saskiej Kępie, Białołęce, na Bielanach i na Bemowie. Jedna z najpopularniejszych tras w Tatrach od dziś jest częściowo zamknięta. Rusza remont drogi do Morskiego Oka. Na trasie nie będą kursowały busy ani konne zaprzęgi. Zamknięta zostanie też droga na odcinku Łysa Polana, Wodogrzmoty Mickiewicza. Mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
7: Dojście do Morskiego Oka będzie możliwe, ale dłuższą drogą. Albo przez Rusinową Polanę, z Wierchu Porońca, przez Zasadnią, ewentualnie przez Halę Gąsienicową, no ale to już można powiedzieć, że to są bardzo długie wycieczki.
4: Prace i związane z nimi utrudnienia mają potrwać aż do wakacji.

0: Słuchasz Rock Radia. Sport w Rock Radiu.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Robert Lewandowski po raz ostatni zagrał przed własną publicznością w koszulce FC Barcelony. Kibice przygotowali mu specjalną oprawę. Hansi Flick wystawił go w pierwszym składzie i powierzył opaskę kapitana. Po meczu wzruszony Lewandowski podziękował kibicom za 4 sezony w barwach Dumy Katalonii. Barca wygrała z Betisem 3-1, a mistrzostwo Hiszpanii zapewniła sobie już tydzień temu. Alurón Warta Zawiercie po raz drugi z rzędu przegrała finał siatkarskiej Ligi Mistrzów. Polski zespół w decydującym meczu finałowego turnieju, który nie przegrał, podobnie jak rok temu z Perugią. Tym razem jednak nie ugrał nawet seta.

0: Rock Radio. Rock Radio. Drodze.
1: Wodociągowcy kończą pracę na ulicy Fersta. Teraz podłączają kolejne nieruchomości na targówku do kanalizacji. Od dzisiaj pracują na Wolbromskiej. Ulica zostanie zamknięta przy budynkach 31 i 35. Do środy dojedziecie tylko do miejsca prac, a w czwartek roboty przeniosą się na Płońską i tutaj potrwają do 2 czerwca.

0: Flash Rock Radio.
1: Rock Radio. Pogoda.
2: Dzisiaj w Warszawie ponownie możemy spodziewać się pogody w kratkę. Będzie i słońce, i sporo chmur, i nadal możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie zobaczymy dzisiaj około 20 stopni i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Wiatr nadal jest nieco silniejszy, a ciśnienie powoli wraca do normy. Jutro prognozowana jest podobna pogoda. Wciąż też możemy spodziewać się deszczu. Wstępnie sucho ma się zrobić w okolicach czwartku.
1: Rock Radio 103,7 FM.
3: Co pana na co dzień najbardziej denerwuje?
4: Budzę się codziennie. Otwieram oczy. Znowu w tej Polsce.
1: Powstanie Rock Radia.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: Czasowe Peace Rock od Dorsów w Rock Radio, proszę państwa, 13 po 7. Kajto mówi, że Messenger. No, no to sprawdzamy, no, co na nim słychać. Halo, prosimy.
1: Witam, to Busiarz Denzel z Gniezna. Zaczynamy nowy weekend, logujemy się do systemu. A że przez całą niedzielę była grobowa cisza w domu, więc człowiek odpoczął. Pozdrawiam wszystkich, miłego dnia. Hell yeah.
2: Hell yeah. Jak no, mało do szczęścia potrzeba,
0: prawda?
2: Co?
0: Cisza. Cieszmy się z małych rzeczy, bo... Ja doceniam ciszę, więc pozdrawiam i rozumiem doskonale Denzela. Gniezno odhaczone, kłaniamy się nisko, proszę państwa. A teraz od weekendu do weekendu, prawda? 13 po 7. Him, Wicked Game. Już teraz, Rock Radio.

0: No odliczamy, proszę Państwa, do tego dnia, gdy będzie to pierwszy taniec Kajetana. Judas Priest, Kenny Loggins, proszę Państwa, świat gna do przodu, ale pewne rzeczy się nie zmieniają, na przykład PSL.
1: Oho!
0: Tak, tak. Szczegóły za chwilę. 21 po 7. Niestety bez Andrzeja Pałysa.
1: Ma szkoda, no właśnie. Rock Radio.

0: Footloose.
1: Co tu się działo?
0: Przez chwilę poczułem się jak Kevin Bacon, proszę państwa. Za 27:08, ale zostawmy bacon. Śniadanie może że później, ponieważ teraz będzie o świecie, który gna do przodu, proszę państwa. Drony dostarczają jedzenie, robopsy patrolują ulicy, prawda? A tymczasem radna Agnieszka Stolarczyk z radomskiego PSL chciała napisać wiadomość do marszałka Struzika, no ale przez pomyłkę jej treść opublikowała jako status na Facebooku.
1: Ojej.
0: A w tej wiadomości polecała swojego męża, mechanika samochodowego, nie ma w tym nic złego, jako idealnego kandydata do Rady Nadzorczej Szpitala Specjalistycznego.
1: O,
0: tu już trochę złego widzę. No ale cóż, proszę państwa, ja widzę sporą zmianę, bo za poprzedniej władzy takie informacje wychodziły, jak wyciekały maile, prawda, z czyjej skrzynki.
1: No tak.
0: Afery. A tu wszystko czarno na białym, na fejsie, ładnie przejrzyście.
2: Powstanie Rock Radia.
1: No tak, nie kombinują po prostu.
0: Ale PSL to PSL. The Rolling Stones. Satisfaction. Za 26:08.

Zegar i Edyta Bartosiewicz za 19:08. Proszę Państwa, to jest ten moment, w którym już mówimy: tak, jesteśmy gotowi. Rebus jest gotowy i użyjemy go po 8:00. Po 8:00 będzie można wygrać satysfakcję, ale do 8:00 jeszcze trochę klasyki rocka, m.in. od grupy Supergrass czy od Black Sabbath, proszę Państwa.

0: drodze.
1: Uwaga kierowcy na Mokotowie. Od dzisiaj rusza remont ulicy Górskiej. Na początek zamknięty będzie odcinek od Chełmskiej do Stopowej, a przejazd możliwy będzie jedynie do Posesji. Objazdy poprowadzą Belwederską do Gagarina. Drogowcy zapowiadają wymianę chodników, poprawę zatok postojowych i nowy asfalt, a wszystkie prace potrwają do października.

0: Abbott i Paranoid, ale to wie każdy fan klasyki rocka. I mam nadzieję, że każdy fan klasyki rocka i rock radia pamięta o tym, że codziennie można powalczyć o miano rock'n'rollowca dnia. Przypominam, bo te nasze przypominajki potem rzeczywiście podkręcają to i dzwonicie ze swoimi historiami, które zasługują na miano rock'n'rollowca dnia. A jak dorzucimy do tego informację, że można przy okazji zostać za to nagrodzonym, to mam nadzieję, że w ogóle przypomnicie sobie historię. A poniedziałek to jest dobry moment po weekendzie. Och, może jakaś historyjka, prawda, wpadła.
1: Taki rachunek sumienia można sobie tutaj zrobić.
0: Ale wyjątkowo nie, bo z reguły te powroty, prawda, różne bywają i jakieś tam historie się działy, ale tutaj zakończyło się bez większych sensacji. Przynajmniej tak.
1: Oprócz wychodzenia 2 godziny, to co?
0: No, tak, rozchodniaczki. 2, 2, 4, 4, 066 albo głosówki na Messengerze. Tak możecie zostawić swoje historie. A Mariusz, czy tam Kuba, nie pamiętam, kto po południu będzie przyjmował schedę i decydował, na pewno wybierze jedną z historii i ją odpowiednio nagrodzi.

0: jesteście gotowi na walce?
1: Tak, szef!
2: Jan Bajor Bajorek zaprasza. Powstanie Rock Radia.
3: Zaprasza jakże szczególnie po ósmej, gdy rządzi Rebus Jebus. Chodźcie do nas, będzie można wygrać satysfakcję. A na razie co? Ósma i newsy.
4: 6 województw z burzowymi alertami. Ważne rozmowy w sprawie obecności w Polsce amerykańskich żołnierzy i wielkie pożegnanie Roberta Lewandowskiego z Barceloną.
2: Newsy Rock Radia.
4: Miriam Lipińska. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi głównie na wschodzie kraju. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą Mazowsza, a także części Podlasia, Lubelszczyzny, województw kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz części Podkarpacia. W czasie burz może spaść nawet 30 mm deszczu, a lokalnie grad. To nie jest dobry pomysł, mówi o rządowym pomyśle dotyczącym Rzecznika Praw Uczniowskich w każdej szkole Związek Nauczycielstwa Polskiego. Rzecznicy mieliby zacząć działać od 1 września. Te funkcje z automatu miałby pełnić nauczyciel, który opiekuje się samorządem uczniowskim. To dużo dodatkowej pracy, bez dodatkowego wynagrodzenia, mówi szef łódzkiego ZNP Marek Ćwik.
5: Będzie musiał przyjmować i rozpatrywać skargi, wnikliwie badać te sprawy. Będzie zobowiązany organizować mediacje, prowadzić działalność informacyjną.
4: Zdaniem ZNP do rozwiązywania spraw związanych z prawami ucznia wystarczą nauczyciele, a zwłaszcza wychowawcy, do tego szkolni pedagodzy, dyrektorzy i kuratorzy. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz w środę spotka się z najwyższym rangą oficerem amerykańskiej armii, generałem Danem Kainem. Spotkanie odbędzie się w czasie dyskusji dotyczących obecności wojsk USA w Europie i doniesień o wstrzymaniu rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce.
6: Mam nadzieję, że wyjaśni sytuację, że okaże się, że to jest jednak pewne nieporozumienie, bo były zapewnienia ze strony nie tylko administracji amerykańskiej, a również samego Trumpa dotyczące tego, że kwestia liczby żołnierzy w Polsce jest niezagrożona. W związku z tym teraz nie jest to zrozumiałe, dlaczego akurat te 4000 zostało zatrzymanych spośród tych, którzy mieli trafić do Polski.
4: Mówi Katarzyna Lubnauer z KO, a jutro szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła ma rozmawiać z dowódcą sił amerykańskich w Europie. Worki ze zniszczonymi dokumentami znalezione w siedzibie węgierskiego Ministerstwa Budownictwa i Transportu. Jak poinformował nowy premier Węgier Peter Madzier, odkryto także pudła z materiałami z kampanii wyborczej byłego ministra budownictwa Janosza Lazara i partii Fidesz. Zdaniem Madziara odkrycie budzi podejrzenie, że mogło dochodzić do przestępstw, między innymi do nielegalnego finansowania partii. I na koniec jeszcze sport. Robert Lewandowski po raz ostatni wystąpił wczoraj przed własną publicznością w barwach Dumy Katalonii. Była specjalna oprawa, były łzy radości i wzruszająca przemowa. Michał Waszkiewicz.
7: Kibice nie mieli dużo czasu, bo Robert Lewandowski o swoim odejściu z Barcelony poinformował w sobotę. A mimo to już kilka godzin przed meczem pod stadionem zgromadziły się tysiące fanów z dziewiątką na plecach, a trybuny były pełne plakatów żegnających napastnika. Polak najpierw wyprowadził swój zespół jako kapitan. Potem dostał owację na stojąco, gdy schodził z murawy w końcówce meczu, a po końcowym gwizdku pożegnał się z kibicami. To dla mnie poruszający moment. Od pierwszego dnia czułem się tutaj jak w domu. Nigdy nie zapomnę, jak śpiewaliście moje nazwisko. To był wielki zaszczyt grać dla tego klubu. Jestem dumny z tego, co tutaj zrobiłem i co zrobiliśmy razem. A zrobił sporo, bo Barca w ciągu tych 4 lat wywalczyła 3 mistrzowskie tytuły. Zawsze będę miał Barcelonę w swoim sercu. Niech żyje Barca, niech żyje Katalonia.
8: Visca el Barça y visca Catalunya!
7: Lewandowski opuścił stadion idąc ze szpalerem utworzonym przez kolegów i pracowników klubu i odszedł jako klubowa legenda.
4: I to pomimo, że Lewy rozegrał w Barcelonie tylko 4 sezony.

0: Rock Radio. Rock Radio.
1: Na warszawskich drogach zrobiło się już wyraźnie tłoczniej, choć ruch nadal pozostaje dość płynny. Zwalniacie przede wszystkim w bardziej obciążonych częściach miasta, ale większego chaosu na razie nie widać. Warto zachować koncentrację, bo przy takim natężeniu ruchu łatwo o nagłe hamowanie. Dobrze też pamiętać, że kilka sekund uprzejmości często działa lepiej niż klakson.

0: Rock Radio. Pogoda.
1: Słońce naprzemiany z chmurami i wciąż możliwe przelotne opady deszczu. Tak do końca dnia ma wyglądać pogoda w Warszawie. Termometry pokażą maksymalnie około 20 stopni. Wiatr nadal jest nieco silniejszy, a ciśnienie wraca do normy, więc możecie sięgnąć po filiżankę kawy lub herbaty. Jutro prognozowana jest podobna aura. I tak wstępnie ma wyglądać pogoda w Warszawie przynajmniej do czwartku, a sucho powinno być w piątek.
0: Rock Radio 103,7 FM.

0: Home Your Own Way, Fleetwood Mac w Rock Radio. 12:08.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radio Rebus jebus.
3: 12:08.
0: Ale trzeba iść swoją drogą i dać satysfakcji wrogom. Elo. Dobrze, proszę państwa.
3: Ale ziomek.
0: Zostawmy rapsy, przejdźmy do rebusa, jebusa. Do wygrania satysfakcja, za chwilę usłyszą państwo zagadkę dwukrotnie. Następnie zapraszamy, albo dzwonicie 2 2 4 4 0 66, albo nagrywacie głosówki i zgarniacie, co?
3: Satysfakcję.
0: Tak jest, bardzo proszę, lecimy.
4: Kategoria na dziś to...
0: Niezmiennie, proszę państwa, oto kultowi bohaterowie, a oto rebus jebus.
5: Przybierzeli na wieczerze Kasper, Andrzej, Baltazar.
6: Cześć wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj wracamy do tematu gąbek.
3: No fajnie, super, fajny temat.
0: 2 2 4 4 0 66.
3: Czekałem.
0: Ktoś ma jakiś
3: temat.
0: Pomysł? Posłuchajcie raz jeszcze.
5: Przybierzeli na wieczerze Kasper, Andrzej, Baltazar.
6: Cześć wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj wracamy do tematu gąbek.
3: Mega. Ja Mega. Się nie mogę doczekać, szczerze mówiąc.
0: Na mewę. 2 2 4 4 0 66, albo głosówki na Messengerze. Na was czeka satysfakcja, a my będziemy grać. U2 Elevation w Rock Radio.

0: White Wedding, proszę Państwa, i Billy Idol we własnej osobie. No i cóż się, proszę Państwa, wydarzy? 21 po 8. Tak, to oznacza, że zagramy dwie piosenki T-Love i do tego Steve Miller Band
1: dołożymy. To będą dwie piosenki, tak jest, tak.
0: I będzie rozwiązanie rebusa i busa, proszę Państwa, czyli uroczyste wręczenie satysfakcji, tak?
1: Tak, oczywiście.
0: Więc
1: tak,
0: bardzo proszę pozostać z nami.

0: Abracadabra, Steve Miller Band, odrobina czarów, proszę Państwa, o poranku jeszcze nikomu nie zaszkodziła, podobnie jak rozwiązanie Rebusa Jebusa.
1: Rebus Jebus.
2: W Rock Radiu Rebus Jebus.
0: No to klasycznie, najpierw przypominamy naszą zagadkę z kategorii kultowi bohaterowie, bardzo proszę.
3: Przywierzyli na wieczerze Kasper, Andrzej, Baltazar.
4: Cześć wszystkim, słuchajcie, dzisiaj wracamy do tematu gąbek.
5: Nareszcie.
0: No w końcu, ile doczekać. Można czekać. Proszę, jedziemy. 2 2 4 4 0 66. To zna odpowiedź, halo?
6: Na początku pozdrawiam wszystkich w ten jakże piękny poniedziałek, nieprzyjazny motocyklistom niestety. Natomiast odpowiedź na dzisiejszego rebusa jebusa to Baltazar Gąbka. Hell yeah.
5: Hell yeah. No oczywiście. Faktycznie nieprzyjazny. No.
0: Wielka kultowa postać, Baltazar Gąbka. No a poniedziałek taki, no, szarobury i ponury, prawda? No, ale wysyłamy satysfakcję, więc będzie trochę przyjemniej.
5: Oczywiście.
0: Jeszcze, halo.
7: Hello, tu Rafał.
5: Cześć.
7: Rozwiązaniem dzisiejszego hasła jest mój idol z czasów młodości, czyli Baltazar Gąbka. Hell yeah.
5: Hell yeah.
0: Nie tylko pański, mój również. Pozdrawiamy serdecznie. Karamba. I trzeci telefon dla pewności.
8: Karamba. Jakaż zagadka dzisiaj. Nie wiem, słota jest, to by się przydał ktoś z krainy deszczowców. Może Baltazar Gąbka? A?
5: Bardzo proszę, może być i Baltazar.
0: Nie, może być i Baltazar. Bo to jest dobra odpowiedź,
5: tak
0: Baltazar
5: jest.
0: Gąbka, tak jest. No kultowa postać,
5: no, kultowa,
0: ale kultowa, prawda? Bez
5: moim zdaniem kandydat na prezydenta.
0: Tak. Wałbrzycha. Wszyscy, którzy zdali prawidłową odpowiedź, wygrywają, proszę Państwa, satysfakcję i takim oto rebusem. Rozpoczęliśmy ten tydzień, a rebus jebus wróci jutro, jak zawsze, po 8. A my będziemy grać klasykę rocka The Who, My Generation.

David Bowie, Starman w Rock Radio, a my gnamy dalej z klasyką rocka. Przed dziewiątą Manam, Rainbow i Foo Fighters.

0: drodze.
1: Warszawa jedzie już pełnym porannym tempem. Na wielu trasach ruch jest duży. Chwilami trzeba uzbroić się w cierpliwość, szczególnie przy zmianie pasa. Dzisiaj zdecydowanie bardziej opłaca się spokojna jazda niż nerwowe przyspieszanie między autami. Zachowajcie ostrożność i nie traćcie cierpliwości za kierownicą.

DeLonge i Foo Fighters, proszę Państwa. Za niespełna 5 minut newsy o 9:00 i tam, uwaga, kierowcy, będzie kilka słów o redukcji punktów karnych. Czy to w ogóle... No właśnie, szczegóły o 9:00.

0: ostrzega się, że osoby uchylające się działają wbrew swemu interesowi i ogólnemu dobru.
1: Powstanie Rock Radia.
2: Dojechaliśmy do 9, słuchacie Powstania Rock Radia. Bajorka i to poniedziałek na posterunku, 9, newsy. My czekamy na was jak zawsze. Do 10 możecie jeszcze dać znać, że jesteście z nami. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. A teraz posłuchajcie, co w kraju i na świecie.
3: Szykują się zmiany w zasadach redukcji punktów karnych. Kryptowaluty, podejście trzecie i pytanie, czy znów będzie weto. Śmiertelny atak niedźwiedzia, nie żyje mężczyzna.
1: Newsy Rock Radia.
3: Miriam Lipińska. Nadchodzą zmiany w kasowaniu punktów karnych. W MSWiA trwa uzgadnianie projektu rozporządzenia, które od czerwca zaostrzy zasady działania kursów reedukacyjnych w WORD-ach. Nie będzie już można pozbyć się punktów karnych m.in. za przekroczenie prędkości, spowodowanie wypadku, jazdę na podwójnym gazie czy rozmawianie przez telefon. Chętnych na kursy reedukacyjne, zanim zmiany wejdą w życie, przybywa. Ale jak zwraca uwagę Damian Drzewiecki z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, projektowane przepisy są wielką niewiadomą.
4: Regulacja ma wejść od 3 czerwca, a nikt nic nie wie. To jest najgorsze, bo ta niepewność i dla nas, i dla kierowców ukaranych punktami, właśnie nie wiadomo, czy mają redukować, czy mają nie redukować, czy się mają z tym spieszyć, czy się mają z tym nie spieszyć.
3: Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, nie zmieni się jedno. Punkty nadal będą kasowane po roku, licząc od momentu opłacenia mandatu. Przed prezydentem kolejna, trzecia już decyzja w sprawie rządowej ustawy o kryptowalutach. Karol Nawrocki dwie poprzednie zawetował. W trzeciej wersji ustawy koalicja zaostrzyła kary za nieprawidłowości na rynku kryptoaktywów. Zgodziła się też na jedną poprawkę prezydenta, wprowadzającą obowiązek sporządzania raportu o rynku kryptoaktywów. Mimo tego małego ustępstwa, poseł Ryszard Petrus z klubu Centrum spodziewa się kolejnego weta.
5: Uważam, że to, że PiS głosował przeciwko tej ustawie, sugeruje, że Nawrocki również zawetuje.
3: Brak podpisu prezydenta pod ustawą przewiduje też poseł PiSu Janusz Cieszyński.
6: To oczywiście jest każdorazowa decyzja pana prezydenta, natomiast ja bym się tego podpisu nie spodziewał.
3: Polska zgodnie z unijnym rozporządzeniem jest zobowiązana do końca czerwca przyjąć przepisy o kryptoaktywach. Zagranica, kolejny śmiertelny atak niedźwiedzia, tym razem doszło do niego w Bułgarii, w górach Witosza, niedaleko stolicy kraju Sofii. Zwłoki mężczyzny odkryto w sobotę w pobliżu drogi łączącej dwa schroniska w północno-zachodniej części góry. Policja przekazała, że według ustaleń patologa sądowego i eksperta do spraw dzikiej przyrody, ślady na ciele wskazują, że ataku dokonała niedźwiedzica z młodym. Wracamy do kraju. NFZ ogranicza pakiety stomatologiczne. Chodzi m.in. o lakierowanie i usuwanie kamienia. Oznacza to, że od teraz za pełną higienizację jamy ustnej pacjent będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni. Jak komentuje rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej dr Jakub Kosikowski, zmierzamy do pełnej prywatyzacji stomatologii.
7: Liczba spada gabinetów, które mają świadczenia z NFZ-em. Spada dostępność dla pacjentów. A pamiętajmy, zdrowie jamy ustnej to jest mniejsze ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, to jest mniejsze ryzyko nowotworów. To naprawdę takie powiedzenie, że zdrowie zaczyna się w jamie ustnej, nie jest na wyrost.
3: NFZ tłumaczy, że to jedynie doprecyzowanie już istniejących przepisów. Chodzi o zmianę wyceny świadczeń. Pacjent będzie miał dostęp do darmowej profilaktyki. Dziś kolejny dzień matur. Właśnie rusza pisemny egzamin z historii. Z kolei po południu egzaminy z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. To egzaminy nieobowiązkowe.
1: Sport w Rock Radio.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Opaska kapitana, owacja kibiców, łzy w oczach przy zejściu z boiska, a na koniec wzruszająca przemowa za środka Murawy w towarzystwie żony i córek. Robert Lewandowski w pięknym stylu pożegnał się z kibicami FC Barcelony po swoim ostatnim meczu na Camp Nou. Polscy piłkarze ręczni zagrają na Mistrzostwach Świata. W decydującym awansie 2 meczów biało-czerwoni pokonali Austrię. Najpierw 1 bramką wygrali na wyjeździe, a wczoraj po niezwykle emocjonującym meczu zremisowali w Olsztynie 30-30. Bramkę na wagę awansu kilka sekund przed końcową syreną rzucił Michał Daszek. Mistrzostwa Świata odbędą się w styczniu w Niemczech.
1: Pogoda.
3: Na niebie nad Polską dziś sporo chmur i będą to chmury deszczowe. W całym kraju przelotnie popada. A na termometrach maksymalnie od 12 stopni na Pomorzu, przez 15 na Dolnym Śląsku, 16 na Podkarpaciu, do 20 na Mazowszu.
1: Niech rok będzie z tobą. To jest Powstanie Rock Radia.

0: The Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, 11 po 9, proszę Państwa, a my odbieramy telefon. Halo, prosimy.
1: Dzień dobry, Rock Radio, tu nie modlę się melduje, dawno nas nie było słuchać, ale was słuchamy. Życzymy miłego dnia i fajnego humoru, bo wystarczy, że pogodę mamy kiepską, niestety, i zimno tej wiosny. Trzymajcie się,
0: hell yeah. Kochani, raz ciepło, raz chłodniej. No tak czasami się dzieje, nie ma co się przejmować.
2: W maju jak w garncu.
0: Tak jest, w maju jak w gaju, proszę Państwa. Pozdrawiam Aneczkę, proszę przekazać życzenia mężowi Tomaszowi i swojej córce. Rzecz jasna, ponieważ całą rodzinę doskonale znamy. Bob Marley, Jamming, proszę Państwa.
2: To.
0: Zawsze w taką pogodę można coś zajarać.
2: Od razu słoneczko świeci.
0: Najlepiej głupa.

0: Track AC/DC. Z tym numerem, proszę państwa, dojedziecie wszędzie, nawet na sankach. The Cure, Myslowic, proszę państwa, to
1: nawet w maju
0: łączy nas klasyka rocka. Maj nie stoi tutaj w ogóle na przeszkodzie.

0: Scenariusz dla moich sąsiadów i Mysłowic. Jak to zwykle mawiać, w ten weekend akurat mieli święty spokój wyjątkowo. 28 po 9, proszę Państwa. Teraz, Szanowni Państwo, nim się z Wami pożegnamy, zapraszamy na przegląd prasy internetowej.
1: O.
0: Jak donosi niezawodna gazeta.pl, uwaga, cytat: Henry Cavill dojechał na Łódź Fabryczną, walczy na dworcu o życie. To Łódź, więc czego się spodziewał?
2: Powstanie Rock Radia.
3: To mu nie podpowiedzieli, no.
0: Jakby znał język polski, to jeszcze by powiedział wiadomo co. Skrankerezi, Week w Rock Radio, w 9:30. Łączy nas klasyka rocka. Łódź.

0: Każdy ma taką szaronę, na jaką zasługuje. The Knack w Rock Radio 20:40, proszę państwa, przed 10:00. Perfect, to The Cranberries i Lombard. No co?
1: Nie, no to jest...
0: No masz szaronę, a twoja?
1: No też szarona, no. Tylko taka trochę gorsza.
0: Ale nie brzydka.
1: Ale na taką zasługuje.

0: Gołębi Puch, proszę Państwa, i Lombard, tylko delikatnie, prawda? Bo gołębie to latające szczury. Kajto Ruszczyk, pan Guziczku.
1: Dziękuję bardzo. Kontrowersyjnie. No, kontrowersyjnie, tak, tak, ale ciężko się zgodzić.
0: Czyżby odzywał się koń? Nie, proszę Państwa, to Jakub Kaleta. Człowiek, rzecznik gołębi, jak słychać. Dzień dobry.
2: No tak, no.
0: No tak, no.
2: Wszystkim istotom należy się...
0: Ta?
2: Co?
0: A potem z parchem pójdziesz na NFZ, co?
2: Jakim
0: z mordą parchem? Po kwestii. No,
2: ale słuchaj, jak ty tam robisz jakieś bliższe kontakty z gołębiami, to jest twoja sprawa,
0: nie,
2: tak?
0: Nie, proszę, robię bliższe kontakty.
2: Proszę się z tym nie afiszować.
0: Gołąb to jest kura miasta, proszę Państwa.
2: Nie próbowałem nigdy jajek gołębia, okej.
0: Proszę, zostawmy to, przejdźmy do tego, co po dziesiątej.
2: Dobra, tak, po dziesiątej w cyklu W mgnieniu roka razem z Olą Konopką zrobimy taką rekonstrukcję zdarzeń, której by się nie powstydził Michał Fajbusiewicz w magazynie kryminalnym 997.
0: Jedno pytanie muszę tylko zadać. Czy Ola gra denatkę, czy ofiarę?
2: Nie będziemy tu ujawniać takich szczegółów.
0: No tak,
2: jeszcze,
0: to trzeba posłuchać.
2: Ale nasi konsultanci czekają już na Państwa telefony.
0: No
2: coś,
0: oczywiście.
2: Ktokolwiek widział.
0: Rysopis pamięciowy,
2: tak, oczywiście.
0: Po programie.
2: No wiadomo.
0: A po 12?
2: A po 12 podejmiemy kolejne kroki w celu umocnienia Grupy Wyszehradzkiej w cyklu Białe Kruki.
1: Tak?
2: No tak, no.
1: Kurczę, nie zwalnia się tempa.
2: No czasy są takie, jakie są, tak.
0: Czekaj, czekaj.
2: Można się dostać.
0: Zespół Omega?
2: Już był zespół Omega.
1: No, już było.
2: Nie samym zespołem Omega żyją nasi bratankowie.
0: Lędziel Orszak. No powiedz to Ziobrze. Dobrze, proszę Państwa.
2: Ale on już teraz to bardziej, wiesz, Chicago, tak?
0: Chicago. Dobrze, proszę Państwa, Kuba Kaleta przejmuje stery. Będą robić rekonstrukcję godną Michała Fajbusiewicza, a to, proszę Państwa, jest zawsze godne uwagi. Dziękujemy za dziś. Słyszymy się jutro o 6. Adios, muchachos.

0: w Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Cześć, tu Kuba Kaleta. Po 10:00 na rozgrzewkę zapuścimy sobie petardę od Judas Priest, ale wcześniej news.
2: Przed nami kolejny dzień z burzami. Są alerty. Jest śledztwo w sprawie kilkunastu fałszywych alarmów. Szczepionka przeciwko boreliozie będzie dostępna w ciągu roku.
0: Newsy Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. 6 województw z ostrzeżeniami przed burzami. Zagrzmi dziś na Mazowszu, a także w części Podlasia, Warmii i Mazur, Lubelszczyzny, Podkarpacia i województwa kujawsko-pomorskiego. W czasie burz może spaść nawet 30 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też mocniej wiało, w porywach do 65 km na godzinę. Alerty pierwszego, najniższego stopnia obowiązują do wieczora. W każdej sytuacji, gdy mamy informację, że zagrożone jest życie ludzi, przeprowadzamy interwencje. Tak wiceszef MSWiA Czesław Mroczek tłumaczy wejście policji do domu szefa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Wszystko okazało się jednak fałszywym alarmem i jednym z kilkunastu takich w ostatnich dniach. Prawidłowość działań policji podczas interwencji w domu Tomasza Sakiewicza jest sprawdzana, zapewnia wiceminister.
3: Komenda stołeczna dokonuje oceny prawidłowości postępowania, ale w sprawie tych fałszywych zgłoszeń prowadzone jest śledztwo już. Nie dochodzenie, nie sama policja prowadzi to śledztwo. W związku z tym wszystkie elementy związane z prawidłowością również działania policjantów zostaną wyjaśnione.
2: Policja poinformowała, że zatrzymany w tej sprawie mężczyzna był niewinny i został już zwolniony. Ktoś włamał się na jego konta internetowe i wykorzystał je do przestępstw. Poszukiwanie sprawców trwa. Zmieniamy temat. Szczepionka przeciwko boreliozie, groźnej chorobie wywoływanej przez kleszcze, coraz bliżej. Zakończyła się już trzecia faza badań klinicznych, w których brali udział również polscy naukowcy, mówi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
4: Wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Czekamy na rejestrację, na zakup, na nazwanie tego produktu.
2: Szczepionka będzie wymagała przyjmowania częstych dawek przypominających i nie będzie przeznaczona dla wszystkich.
4: Więc na pewno będzie skierowana do osób, które są stale systematycznie narażone, czyli na przykład grup leśników, osób, które są zawodowo eksponowane na pokłucia przez kleszcze.
2: Oprócz boreliozy najpoważniejszą i najczęściej przenoszoną przez kleszcze chorobą jest zapalenie mózgu. Na tę chorobę szczepionka już jest. W kwietniu w internecie przybyło ofert pracy w porównaniu z marcem. Jak przekazało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wzrost liczby internetowych ogłoszeń odnotowano we wszystkich województwach, najwięcej na Podlasiu, Pomorzu Zachodnim i w Kujawsko-Pomorskim. Kończymy sportowo. Czas na wielki finał sezonu na kortach ziemnych, czyli wielkoszlemowy French Open. Turniej główny, w którym zobaczymy trzy Polki i dwóch Polaków, ruszy za tydzień. A dziś rozpoczynają się eliminacje, w których o awans powalczą kolejne trzy polskie tenisistki. Michał Waszkiewicz.
5: W eliminacjach do wielkoszlemowego turnieju trzeba pokonać aż trzy rywalki. Marzą o tym trzy polskie tenisistki. Najłatwiejszą drogę powinna mieć Maja Chwalińska, bo jest rozstawiona z ósemką. Dziś zagra z francuską Alice Ram. Linda Klimowiczowa zmierzy się dziś z Serbką Lolą Radiwojewicz, a Katarzyna Kawa jutro zagra z Amerykanką Ayaną Akli. W turnieju głównym pewne gry są Iga Świątek, Magda Linet i Magdalena French. Świątek jest już w Paryżu, Linet też. French, która przegrała 6 ostatnich meczów, postanowiła najpierw zagrać w Strasburgu. Dzisiaj rywalką będzie Australijka Talia Gibson.
2: Panowie też się szykują na dwa różne sposoby. Hubert Hurkacz po Rzymie zrobił sobie przerwę, a wracający po kontuzji Kamil Majchrzak przed French Open będzie rywalizował w Hamburgu.
0: Newsy Warszawa.
6: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Warszawscy radni przyjęli uchwałę o powołaniu społecznej agencji najmu. Ma to pomóc osobom, których nie stać na wynajem rynkowy, ale nie kwalifikują się do mieszkań komunalnych. Agencja będzie pośredniczyć między właścicielem mieszkania a najemcą i ma gwarantować regularne płatności i niższe czynsze. A w całej Polsce odbyła się 22. edycja Nocy Muzeów. W Warszawie w wydarzeniu uczestniczyło około 300 placówek. Zwiedzający mogli odwiedzić m.in. Sejm, kancelarię premiera oraz miejsca na co dzień niedostępne dla mieszkańców. Przenosimy się jeszcze na Złotą 44 w Warszawie. To najdroższy adres w Polsce. Za metr kwadratowy trzeba tam zapłacić około 57 tysięcy złotych. Drugie miejsce też należy do Warszawy, mówi Anton Bubiel z Sonar Home.
7: Drugie miejsce zajmuje budynek Kosmopolitan przy Twardej 4 z medianą 51 265 zł za metr kwadratowy.
6: A w Gdańsku i Wrocławiu za metr kwadratowy w najdroższych miejscach trzeba zapłacić ponad 20 tysięcy złotych. Za godzinę wspomnę za to więcej o podwyżce opłat za pobyt w Stołecznej Izbie Wytrzeźwień.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Pogoda.
6: przelotne opady deszczu, sporo chmur, ale też i słońce na niebie. Tak ma wyglądać pogoda w Warszawie. Na termometrach maksymalnie zobaczymy około 20 stopni i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Wiatr nadal jest nieco silniejszy, a ciśnienie wraca do normy. Jutro możemy spodziewać się podobnej aury, wciąż też może przelotnie padać. Sucho wstępnie ma się zrobić w okolicach piątku. Pogodny szykuje się też weekend.
0: Rock Radio 103,7 FM. Na przystanek klasy.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć Ola.
1: Cześć Kuba, jestem.
0: Ładnie moduluję swoim głosem.
1: O, bardzo ładnie, a dlaczego to tak robisz?
0: A no dlatego, że już za chwilę będziemy robili rekonstrukcję zdarzeń, tak jak w programie 997 kultowym.
1: Zgadza się.
0: I proszę państwa, zrobimy to lepiej niż te wszystkie tfu podcasty kryminalne razem wzięte.
1: Kuba!
0: Na co? Jedziemy po was. I jedziemy.
1: Jejku.
0: Na co? A nie jest tak?
1: No tutaj się troszeczkę kolega nam oburzył.
0: Tak.
1: No, dziś porozmawiamy o jakże tragicznym wydarzeniu z 80 roku.
0: O szczegółach już za chwilę w cyklu W mgnieniu roku w Rock Radio.
2: Tu Rock Radio.

0: I takie rzeczy usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. To klasyka rocka od Marillion w Rock Radio. Za 28 minut będzie 11, a my jak zwykle o tej porze odpalamy rockowy wehikuł czasu, który dzisiaj zabiera nas do samego początku lat 80.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
0: I dzisiaj przenosimy się do roku 1980. To właśnie w tym roku na ekrany kin trafiają filmy Piątek 13, Gwiezdne Wojny, Imperium kontratakuje, Lśnienie, Wściekły Byk oraz Sława. Czechosłowacki astronom Ladislav Brożek odkrywa asteroidę numer 3834JE, która zostaje nazwana Zappa Frank, a erupcja wulkanu Mount St. Helens w amerykańskim stanie Waszyngton zabija 57 osób.
2: Za to dokładnie 46 lat temu, czyli 18 maja 80 roku, umiera Ian Curtis, lider, wokalista, autor tekstów zespołu Joy Division.
0: Prześledźmy ostatnie godziny życia dzisiejszego bohatera.
2: Wszystko dzieje się w Macclesfield, w hrabstwie Cheshire, w szeregowym domu przy Barton Street. Ian i Deborah są zaledwie 5 lat po ślubie, ale ich związek od dawna chyli się ku upadkowi.
0: Ian Curtis ma zdiagnozowaną epilepsję i kilka prób samobójczych na koncie. Feralnego wieczora Ian prosi żonę o wstrzymanie procedur rozwodowych. Kobieta odpowiada, że rozchwiany emocjonalnie małżonek do rana i tak pewnie zmieni zdanie. Ale jednocześnie w obawie przed jego napadem lęku Deborah proponuje, że spędzi noc razem z Ianem.
2: Mężczyzna najpierw się zgadza, ale potem zmienia zdanie. Nie tylko mówi, że woli pobyć sam, ale również prosi, by żona nie wracała do domu przed południem. Ian miał do tego czasu wyjść z domu, żeby spotkać się z kolegami z zespołu.
0: W nocy mężczyzna ogląda film Stroszek w reżyserii Wernera Herzoga. Słucha też płyty The Idiot Iggy'ego Popa. Zdejmuje ze ścian zdjęcia żony i ich rocznej córki. Pisze również list do swojej partnerki.
2: Nad ranem wiesza się na sznurze do bielizny. Nazajutrz jego ciało znajduje żona. 23-letni Ian Curtis, lider Joy Division, umiera na miesiąc przed wydaniem singla z największym przebojem tego zespołu, czyli Love Will Tear Us Apart.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: No ja przez chwilę poczułem się znowu, jakbym miał 6 lat klasy karaoke od Ugly Kid Joe w Rock Radio. Za 18 minut będzie 11, a my przy poniedziałku nie zapominamy też o klasyce polskiego rocka. Już za chwilę posłuchamy sobie no jednego z pierwszych hitów The Love. Dlatego nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Rock Radio.

I nóżka sama chodzi. Bardzo lubię klasyka rocka od Joan Jett w Rock Radio. Za 8 minut będzie 11, a ja przypominam, że nowy tydzień to oczywiście nowe spotkania z niezłymi gośćmi Rock Radia, którzy pojawiają się w naszym studiu codziennie po godzinie 22. No i tak mogę wam już teraz zdradzić, że dzisiaj przypomnimy rozmowę z Radkiem Rakiem, pisarzem, weterynarzem i laureatem literackiej nagrody Nike, a porozmawiamy o grze paragrafowej autorstwa Radka pod tytułem Dunder albo Kot z Zaświatu. I w związku z tym wieczorem posłuchamy metahumoru we fragmentach audiobooka, który nigdy nie powstał, i sprawdzimy, co w książce Dunder robią Stanisław Wyspiański, Adam Mickiewicz, Maria Janion, Terry Pratchett, Stephen King i Howard Phillips Lovecraft. I nie tylko. Na rozmowę z Radkiem Rakiem zapraszam was na 22 do programu Niezły Gość Rock Radia, a już teraz zapinamy pasy i słuchamy klasyki rocka Atalis Coopera w Rock Radiu.

0: stupid.
1: I to jest numer, którego ja bardzo lubię słuchać również za kółkiem klasyka rocka od Alice Coopera. A propos, w newsach o 11 sprawdzimy, jak zmienią się zasady kasowania punktów karnych. A po 11 dołożymy do pieca, posłuchamy klasyki heavy metalu w Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 11 dołożymy do pieca razem z Ozzym Osbornem, ale najpierw sprawdzamy, co się dzieje w kraju i na świecie.
2: Prokuratura czeka na wyniki sekcji zwłok 13-latka zmarłego na Mazurach. Idą zmiany w zasadach kasowania punktów karnych. Jest już data pogrzebu Krzysztofa Piesiewicza.
0: Newsy Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Sekcja zwłok zdecyduje o kwalifikacji prawnej czynu, mówi prokuratura po śmierci 13-latka na Mazurach. Śledczy dodali, że na razie skłaniają się ku temu, że sprawcy zdarzenia spowodowali u chłopca ciężki uszczerbek na zdrowiu, którego skutkiem była jego śmierć. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że 13-latek został uderzony w głowę w czasie awantury. Chłopiec został znaleziony w ciężkim stanie na podmokłym terenie przy jeziorze Arklickim. Reanimacja nie dała rezultatu. W związku z jego śmiercią zatrzymano 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Szykuje się radykalna zmiana dla kierowców w redukowaniu liczby punktów karnych. W MSWiA trwa uzgadnianie projektu rozporządzenia, które od czerwca zaostrzy zasady działania kursów reedukacyjnych w WORD-ach. Po zmianach redukcja punktów nie będzie możliwa za przekraczanie prędkości, jazdę pod wpływem alkoholu, korzystanie z telefonu, niebezpieczne manewry wyprzedzania czy nieustępowanie pierwszeństwa pieszym. To krok w dobrą stronę, ocenia Włodzimierz Bogaczyk z poznańskiego WORD-u.
3: Jeśli ktoś może redukować te punkty, to może się za kółkiem zachowywać mniej bezpiecznie. Jest taki mechanizm psychologiczny, który sprawia, że teraz coś źle zrobi, ale te punkty zbije 2 razy co pół roku.
2: Obecnie jeden kurs pozwala odjąć 6 punktów karnych. To może być ostatnia chwila na zrobienie go na starych zasadach. Dlatego zainteresowanie kursami rośnie. Kontrowersyjny pomysł organizacji gali walk osób w kryzysie bezdomności jest już pod lupą prokuratury. Zawiadomienie w tej sprawie złożyła kilka tygodni temu Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości, i właśnie ona dzisiaj zeznawała w sprawie jako pierwsza.
4: Bulwersujący aspekt tej sprawy to jest to, że ktoś próbuje zarobić duże pieniądze, czyli monetyzacja patotreści, w których wykorzystywane są osoby w trudnej sytuacji życiowej.
2: W gali pod nazwą Clochard Combat miało wziąć udział 8 osób w kryzysie bezdomności i z niepełnosprawnościami. Część z nich mogła nie być świadoma tego, na co się decyduje. Gala ostatecznie się nie odbyła, ale politycy przygotowują już regulacje dotyczące zakazu patostreamingu. Były szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrii Jermak, podejrzany o korupcję, wyszedł z aresztu za kaucją. Za kraty trafił w ubiegły czwartek, 11 kwietnia. Jermak, przez lata uznawany za najbardziej wpływowego urzędnika w Ukrainie, usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i legalizacji 460 milionów hrywien przy budowie luksusowego osiedla pod Kijowem. Wracamy do kraju. Jest data pogrzebu scenarzysty filmowego, prawnika i byłego senatora Krzysztofa Piesiewicza. Uroczystości odbędą się w najbliższą środę, 20 maja w Warszawie. Artysta spocznie na Starych Powązkach. Krzysztof Piesiewicz, współautor scenariuszy do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, zmarł 14 maja, miał 80 lat. Niebawem poznamy maksymalne ceny paliw na jutro, a na razie obowiązują te z weekendu. Litr benzyny 95 kosztuje dziś nie więcej niż 6 zł i 37 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 82 grosze.
0: Newsy Warszawa.
5: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Konserwator zabytków nie wydał zgody na organizację koncertów z cyklu Let's Make Them Care w Łazienkach Królewskich i Parku Agricola. Sprawa wywołała dyskusję po kontrowersyjnej imprezie techno w Wilanowie. Dodam, że miasto wycofało też patronat dla cyklu tych wydarzeń. Przenosimy się na stołeczne drogi. Choć motocykliści stanowią mniej niż 1% uczestników ruchu w Warszawie, to w statystykach wypadkowych występują najliczniej. Z czego to wynika, mówi Rafał Grudzicki z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.
6: Nie wszyscy motocykliści używają odpowiedniego stroju ochronnego. Poza tym proszę zwrócić uwagę na technikę jazdy tych kierujących.
5: W ubiegłym roku w stolicy na 675 zdarzeń drogowych aż w 117 uczestniczyli motocykliści. I jeszcze jedna informacja. Radni zdecydowali o podwyżce opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień. Stawka wzrosła o niespełna 30 zł i wynosi teraz 469 zł. Ma ona wejść w życie po publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Za godzinę powiem za to więcej o przebudowie ulicy Kluczej.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Pogoda.
5: Będzie sporo słońca, ale też i sporo chmur na niebie i wciąż możliwe są przelotne opady deszczu. Tak ma wyglądać pogoda w Warszawie do końca dzisiejszego dnia. Na termometrach zobaczymy około 20 stopni. Wiatr nadal jest nieco silniejszy i on może troszeczkę dokuczać. W normie jest za to ciśnienie, co powinno pozytywnie na nas wpływać. Jutro prognozowana jest podobna pogoda i tak wstępnie padać ma przelotnie przynajmniej do czwartku.
0: Rock Radio 103,7 FM. Na przystanek

Muzycznie jest to bardzo przyjemny kawałek, tekstowo, no tutaj już jest trochę bardziej niepokojąco, ale z drugiej strony, no to są właśnie tak zwane numery z tekstem. Klasyka rocka od The Police w Rock Radio. 20 minut po godzinie 11, a propos numerów z tekstem, to już za chwilę posłuchamy sobie fragmentu, no, legendarnej debiutanckiej płyty Lady Punk, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

0: I to jest jeden z tych numerów, które moim zdaniem się kompletnie nie starzeją. Melodia, do której bardzo lubię wracać również na antenie Rock Radia, to Jefferson Airplane. Jest dokładnie 11:30, a ja przypominam, że nowy tydzień, pierwszy poniedziałek w tym tygodniu, nie wiem czy wiecie, to jest również nowa okazja do tego, żeby zostać rock'n'rollowcem dnia. Dzisiaj do zgarnięcia są rzeczy, no, nie z tej ziemi. Kubek Rock Radia, a do tego również najnowsza płyta Foo Fighters, Your Favorite Toy. Co zrobić, żeby zostać rock'n'rollowcem dnia i przy okazji właścicielem albo właścicielką tych gadżetów? Należy do nas albo zadzwonić, albo nam wysłać głosówkę na Messengerze i opowiedzieć coś, co nas zaskoczy, wzruszy, no, co po prostu wywoła u nas jakąś skrajną reakcję organizmu. Jeżeli zastanawiacie się, cóż to może być za historia, to ja w tym momencie zaglądam do naszej skrzynki z historiami i wyciągam z niej taką oto anegdotkę.
1: Rzecz dzieje się prawie pół wieku temu. Początek lat 80.

0: Krzysiu, gdzie ty byłeś? A Krzysiu na to wyciągnął uspokajająco do mnie rękę i powiedział, chwileczkę, usiadł na krzesełku, zaczął grzebać w swoim plecaku. Wyciągnął z niego tabliczkę z nazwą ulicy i odsuwając ją od twarzy przeczytał. Bociania. Na Bocianiej byłem.
1: No to coś mu się pomyliło, bo wysłali go po Bociana. Na wasze historie do Rock'n'Rollowca Dnia czekamy pod numerem 224-0066, ale możecie również podesłać je w głosówkach na Messengerze, a po 17 dowiemy się, kto zostanie Rock'n'Rollowcem Dnia i kto zgarnie kubek Rock Radia i nową płytę Foo Fighters, czyli krążek zatytułowany Your Favorite Toy. A już teraz słuchamy sobie klasyki rocka prosto z początku lat 90. Legendarny numer Nirwany w Rock Radiu.

bardzo lubię, nie wiem czy wiecie, ale oni, czyli panowie z The Hooters, te swoje hity to też na mandolinie nagrywają. No to jest bardzo ciekawe, że można takie świetne rockowe, jakby nie patrzeć numery, grać na takim pozornie nierockowym instrumencie, a już za chwilę posłuchamy sobie no, jednego z największych przebojów Manamu, po angielsku. Więc przeniesiemy się do połowy lat 80., dlatego nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

Taką podróż do początku lat 90. fundują nam panowie z Aerosmith. W newsach o 12 sprawdzimy, ile można zarobić na sprawdzaniu arkuszy maturalnych, a po 12 posłuchamy sobie klasyki polskiego rocka prosto z pierwszej połowy lat 80. w Rock Radiu.

0: tu Kuba Kaleta. Po 12 na rozruch wleci klasyka polskiego rocka od Klausa Mitwocha, ale wcześniej sprawdzamy sytuację w kraju i na świecie.
1: Od rana strajk w trzech zakładach na Śląsku, chodzi o podwyżki. Będzie szczepionka przeciwko boreliozie od przyszłego roku. Matury zbliżają się do końca, ruszyło już ich sprawdzanie.
2: Newsy Rock Radia.
1: Dorota Werdecka, dzień dobry. Od rana trwa strajk w firmie produkującej na potrzeby kopalń. Chodzi o trzy zakłady spółki Minowa Ekochem w Siemianowicach Śląskich, Truskolasach i Polkowicach. Pracownicy domagają się 12% podwyżek wynagrodzeń. Więcej o tym Grzegorz Kozioł.
3: Załoga jest zdeterminowana i upomina się o godne wynagrodzenia, mówi Adam Lazar, lider Solidarności działającej w siemianowickim zakładzie. Tłumaczy, że ze strony pracodawcy nie padły żadne propozycje, które dałyby punkt wyjścia do dalszych negocjacji.
4: I 7 maja odbyło się referendum na 277 pracowników w trzech naszych lokalizacjach, 234 albo 5 opowiedziało się za strajkiem.
3: Zakłady stoją, bo pracownicy, którzy przyszli rano do pracy, nie włączyli linii produkcyjnych.
4: Strajk jest ogłoszony bezterminowo. Jesteśmy otwarci na dialog, chcemy rozmawiać z pracodawcą. Pracodawca nie chce z nami rozmawiać.
3: Minowa Ekochem w Siemianowicach Śląskich produkuje kleje i pianki dla górnictwa.
1: Izraelskie wojsko prowadzi właśnie kolejną operację przechwytywania międzynarodowej flotyli z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy. Na pokładzie jest 3 Polaków. 53 statki zostały zatrzymane na Morzu Śródziemnym blisko Cypru. Teraz załogę czeka aresztowanie, więzienie i represje. Relacjonuje Rafał Piotrowski z globalnej flotyli Somut.
5: Porywają osoby z łodzi i je transportują prawdopodobnie na pływające więzienie. Wedle potwierdzonych jakby materiałów wideo widzimy, że są to żołnierze w izraelskim oporządzeniu, w izraelskich mundurach.
1: Jak mówią aktywiści, dzisiejsza izraelska próba zatrzymania statków ma miejsce około 250 mil morskich od Gazy. Wody te nie należą do Izraela. Aktywiści apelują do ONZ, a także do polskiego rządu o interwencję. W ciągu roku będzie dostępna szczepionka przeciwko boreliozie, chorobie wywoływanej przez kleszcze, informuje profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jej skuteczność, co pokazały zakończone właśnie badania kliniczne, to 70%. Na początku szczepionka będzie dostępna dla wybranych grup zawodowych, mówi profesor Zajkowska.
6: Na pewno będzie skierowana do osób, które są stale systematycznie narażone, czyli na przykład grup leśników, osób, które są zawodowo eksponowane na popłucia przez kleszcze.
1: Oprócz boreliozy najpoważniejszą i najczęściej przenoszoną chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka przeciwkleszczowemu zapaleniu mózgu jest dostępna i skutecznie chroni przed groźnymi powikłaniami neurologicznymi. W ciągu 10 lat liczba pracujących emerytów wzrosła o połowę, podaje ZUS. W grudniu zeszłego roku ponad 879 tysięcy emerytów łączyło pobieranie emerytury z aktywnością zawodową. Średni wiek pracujących emerytów to 69 lat w przypadku mężczyzn i 66 dla kobiet. Prace rozpoczęli właśnie egzaminatorzy. W weekend zaczęli sprawdzanie matur i będą kontynuować pracę w kolejne weekendy, a to dlatego, że są czynnymi nauczycielami. Stawka za sprawdzenie jednego arkusza w zależności od przedmiotu to 30, 43 albo 59 zł brutto. Majowa główna sesja egzaminów maturalnych zbliża się już do końca. Dziś rozszerzona historia oraz język francuski.
2: Newsy Warszawa.
7: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na przebudowę ulicy Kruczej. Ma ona zostać zwężona, a między jezdniami powstanie park linearny z drzewami, zielenią i systemem retencji wody. Przebudowa ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Kończą się za to prace przy budowie trzech nowych stacji drugiej linii metra na Bemowie. Chodzi o stacje Karolin, Chrzanów i Lazurowa. W okolicach stacji powstają też chodniki i ścieżki rowerowe. Przenosimy się jeszcze do dzielnicy Bawer, a tam władze uruchamiają tymczasowe parkingi w miejscu tych zlikwidowanych w związku z remontem linii Otwockiej. Pierwsze zostaną oddane jeszcze w tym miesiącu, mówi burmistrz Paweł Michalec.
8: Pierwsza ekipa wchodzi w Międzylesiu i przygotowuje tymczasowe miejsca parkingowe, które będą do wykorzystania. Prawdopodobnie wejdą jeszcze na teren przy bliskim sąsiedztwie stacji Miedzeszyn, żeby realizować. I tak sukcesywnie będziemy te działki, które się pojawiły, uruchamiali.
7: Parkingi tymczasowe docelowo mają zostać przekształcone w stałe miejsca postojowe.
2: Rock Radio 103 i 7 FM. Pogoda.
7: Do końca dnia we Warszawie możemy spodziewać się pogody w kratkę. Będzie i sporo słońca, i sporo chmur, i nadal możliwe są też przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie dzisiaj około 20 stopni. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie powolutku wraca do normy. Jutro prognozowana jest dokładnie taka sama pogoda, a wstępnie ładniejszego i suchego dnia możemy spodziewać się w okolicach piątku. Pogodny szykuje się także weekend.
2: 107 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć Ola.
1: Cześć Kuba, jestem.
0: Doskonale, dlatego że przed nami kolejny odcinek cyklu Białe Kruki.
1: Tak.
0: Co dzisiaj będzie na naszych talerzach muzycznych?
1: Porozmawiamy o zespole, który przywodzi mi na myśl pewien lek na chorobę lokomocyjną.
0: Chodzi ci o nazwę, tak?
1: Tak.
0: Ario Speedwagon.
1: Nie.
0: Nie?
1: Weź nie zgaduj.
0: No dobra.
1: Weź nie zgaduj, bo ty już dobrze wiesz, o którym zespole my porozmawiamy.
0: Może wiem, może nie wiem, proszę państwa. To jest tutaj pewna taka nutka tajemnicy i niedopowiedzenia.
1: Zgadza się.
0: No, a poza tym to nie jest lek, tylko suplement diety.
1: No. Dobrze, więcej szczegółów już za chwilę w cyklu Białe Kruki w Rock Radio.
0: I to się bierze bez recepty.

0: Numer, który jest jedną z propozycji do klasycznej dziesiątki, więc możecie na niego zagłosować na rockradio.pl, a kolejne 201 notowanie tej właśnie waszej ulubionej listy przebojów klasyki rocka już w piątek po 18:00. Mamy dokładnie 12:30, więc jak zwykle o tej porze zaglądamy do archiwów klasyki rocka i wyciągamy z nich na światło dzienne kolejną perełkę.
1: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta. Dziś bierzemy na warsztat zespół Lokomotiv GT, zaproponowany przez zespół Filmy Klasy B, właściwie fanpage zespołu. Zaproponowali nam ten zespół w komentarzu na Facebooku. No i może od początku. Lokomotiv GT to węgierski kwartet grający muzykę progrockową. Tworzył w latach 71-92 oraz 97 do 2016 roku.
0: No to był

0: jeszcze, wiesz...
1: No wiem, że zespół Lokomotiv GT grał rocka progresywnego z elementami jazzu, funku i popu i że była to super grupa. Dlatego, że w jej skład wchodzili muzycy znani z innych znanych rockowych węgierskich zespołów. Wokalista i klawiszowiec Gabor Preser, od razu przepraszam za moją węgierską wymowę, bo ja po prostu miałem trójkę z tego przedmiotu w szkole, oraz perkusista Jusef Lauks grali wcześniej w zespole Omega. Wokalista i basista Karoli Frenreis był wcześniej członkiem kapeli Metro, a później, czyli po założeniu Lokomotiv GT, zostanie też członkiem zespołu Scorpio. Natomiast wokalista i gitarzysta Tamás Barta był wcześniej członkiem zespołu Hungaria.
0: Zespół wydał 12 płyt w języku węgierskim oraz 8 po angielsku, z czego ostatnią płytę wydano w 2002 roku.
1: No i zespół Lokomotiv GT może być dobrze znany naszym starszym słuchaczom, dlatego że oni wielokrotnie odwiedzali nasz kraj, grali tutaj koncerty.
0: Między innymi w Pałacu Kultury i Nauki.
1: W sali kongresowej
0: w Warszawie.
1: A, w Warszawie, no tak, bo myślałem, że w innym jakimś mieście. I zapis tego koncertu ukazał się na płycie Lokomotiv GT in Warsaw, która to sprzedała się w naszym kraju. Nic dziwnego, w naprawdę imponującym nakładzie. 750 tysięcy sztuk. No i my mówimy o zespole Lokomotiv GT w czasie przeszłym, a to dlatego, że ta kapela, no, już raczej chyba nie powróci do koncertowania.
0: Nie powróci do koncertowania, dlatego że w 2016 roku zmarł Tamás Somló oraz Jusef Lauks.
1: Czyli odpowiednio basista, saksofonista i wokalista i perkusista z oryginalnego składu zespołu Lokomotiv GT. Białe kruki klasyki rocka.

0: No i nóżka samochodzi to oczywiście klasyka rocka od Kiss w Rock Radio. Za 20 minut będzie 13, a my oczywiście przy poniedziałku pamiętamy także o klasyce polskiego rocka już za chwilę. Bardzo klimatyczny, nomen omen, numer Republiki, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: Uwielbiam klimat tego numeru. To klasyka rocka od The Doors. W newsach o 13 sprawdzimy, za ile jutro będziemy tankować, a po 13 posłuchamy sobie no zdecydowanie jednego z największych polskich rockowych hitów lat 90. w Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 13:00 posłuchamy klasyki polskiego rocka od T-Love. A teraz porcja świeżych newsów.
2: Ceny paliw będą jutro wyższe niż w weekend. Polscy ministrowie udają się do USA w sprawie relokacji wojsk. W Tatrach fatalne warunki i drugi stopień zagrożenia lawinowego.
0: Newsy Rock Radia.
2: Dorota Wertycka. Paliwo będzie droższe. Ceny maksymalne na jutro są wyższe niż dziś i w weekend. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 ma jutro kosztować nie więcej niż 6,42 zł, benzyny 98 6,97 zł, a oleju napędowego maksymalnie 6,85 zł. Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula złożyła w prokuraturze zeznania w sprawie organizacji walk osób w kryzysie bezdomności. Polityczka lewicy zeznawała jako świadek po tym, gdy zgłosiła do organów ścigania kontrowersyjny pomysł Federacji Prime MMA. Paweł Razewicz.
3: Gala pod nazwą Closhard Combat miała wykorzystywać ludzkie nieszczęście i organizatorzy mogli łamać prawo, mówi Katarzyna Kotula.
4: Chcemy wysłać jasny sygnał, że nie ma zgody na promocję przemocy, ale przede wszystkim nie ma zgody na monetyzację takich działań, w których wykorzystuje się osoby w trudnej sytuacji życiowej, osoby w kryzysie bezdomności, osoby z niepełnosprawnościami.
3: Jak przekonuje polityczka, niewykluczone, że potencjalni uczestnicy walk nie wiedzieli, na co się decydują.
4: Czas, żeby państwo przygotowało dobre narzędzia do reagowania.
3: Projekt dotyczący zakazu patostreamingu jest już w Sejmie.
2: Statek wycieczkowy, którego pasażerowie zakazili się hantawirusem, przypłynął rano do portu w Rotterdamie w Holandii. Zostanie zdezynfekowany, a jego załoga przejdzie kwarantannę. Kapitanem statku jest Polak, nie wymaga on pomocy medycznej. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła do tej pory 10 przypadków zakażenia hantawirusem spośród pasażerów. 3 osoby zmarły. Wiceszefowie MON-u Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski udają się do Stanów Zjednoczonych na spotkania m.in. w Pentagonie. Tomczyk przekazał, że jadą do USA z wiadomością od premiera Donalda Tuska, że Polska jest gotowa na zwiększenie obecności amerykańskiej w Polsce. A to w związku z pytaniami, które pojawiają się po decyzji Waszyngtonu o wstrzymaniu rotacji wojsk amerykańskich do Polski, mówi Paweł Zalewski.
5: W środę będzie generał Kane, czyli głównodowodząca armii amerykańskiej u ministra wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. A ja będę to wyjaśniał w Waszyngtonie w tym tygodniu. Także w tym tygodniu będziemy mieli więcej odpowiedzi na pytania rzeczywiście, które zawisły i które są całkowicie słuszne.
2: Według szefa resortu obrony nie została podjęta żadna decyzja o zmniejszeniu amerykańskiego zaangażowania w Polsce. Z kolei Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ocenia, że doniesienia o wstrzymaniu rotacji i zmniejszeniu obecności USA nie dotyczą bezpośrednio i docelowo Polski. Dziś w Warszawie policjanci będą ćwiczyć w rejonie wieżowca Intrako przy ulicy Stawki. To policyjne ćwiczenia z zakresu reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Ćwiczenia potrwają do wtorku w rejonie Stawki, ale też Andersa i Pokornej. Policja apeluje do wszystkich osób przebywających w tej okolicy o stosowanie się do poleceń wydawanych przez policjantów. W Tatrach intensywne opady śniegu, wzrosło zagrożenie lawinowe do drugiego. Warunki do uprawiania turystyki są trudne. Możliwe są samoczynne lawiny z mokrego, ciężkiego śniegu, przekazali toprawcy. Według danych IMGW na Kasprowym Wierchu rano były 33 cm śniegu, a w Dolinie Pięciu Stawów pokrywa śnieżna osiąga 50 cm.
0: Pogoda.
2: Poniedziałek deszczowy i pochmurny, choć z przejaśnieniami, ale w wielu regionach możliwe dziś również burze. Na termometrach od 12 stopni w Zatoce Gdańskiej, 13 w Wielkopolsce, 15 na Dolnym Śląsku, do 20 na Mazowszu i Lubelszczyźnie.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Numer, który sprawia, że mnie się od razu robi ciepło na sercu i na okolicach również. Klasyka rocka od Toma Petty'ego w Rock Radio, 19 minut po 13. Ja już za chwilę posłuchamy sobie numeru, w którego nagraniu wzięli udział, znaczy liczni muzycy, ale przede wszystkim Phil Collins, Philip Bailey, jeden z największych hitów połowy lat 80. To już za moment, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio, klasyka rocka.

Numer, który niezawodnie dodaje energii na resztę dnia. Klasy karaoke od Bon Jovi w Rock Radio. Za minutę będzie 13:30. A jeżeli mało się wyszaleliście w weekend, ale dziwnie akcent postawiłem, jeżeli się mało wyszaleliście w weekend, to chciałem właśnie powiedzieć, to można sobie zrobić taki mini weekend w środku tygodnia. To znaczy zajrzeć do zaprzyjaźnionego z Rock Radiem pubu 103.8 FM w Krakowie. A to dlatego, że pojutrze, czyli w środę, będziecie nam mogli wpaść na open mic, czyli na taką imprezę, na której może wystąpić każdy komik, który ma przygotowane chociaż kilka minut materiału. No i na open mic'ów możemy spodziewać się głównie początkujących stand-uperów, ale niewykluczone, że na scenie pojawi się jakiś znany komik z testem swojego premierowego materiału. Imprezę poprowadzi Zbychu Grabowski. Start o 19, a pełną rozpiskę stand-upowych wydarzeń w pubie 103.8 FM w Krakowie znajdziecie oczywiście na rockradio.pl. A już teraz posłuchamy sobie Blues Rocka prosto od Breakoutu w Rock Radio.

No i te solówy są po prostu bezbłędne. Uwielbiam klasyka rocka od Erika Claptona w Rock Radio. Od razu ten poniedziałek jest jakiś taki przyjemniejszy, prawda? To proszę to przyznać. Już za chwilę z kolei posłuchamy sobie takiego numeru, który jest poświęcony pewnej niepozornej chatce. Niepozornej tylko z zewnątrz, bo w środku tej chatki to się dzieją rzeczy, o których się filozofom nie śniło. Już za chwilę największy przebój The B-52s, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

No i to jest kawałek, przy którym naprawdę ciężko spokojnie usiedzieć w miejscu. Klasyka rocka od Steve'a Winwooda. W newsach o 14 sprawdzimy, jak FC Barcelona pożegnała Roberta Lewandowskiego, a po 14 posłuchamy sobie kolejnego wielkiego rockowego hitu lat 80. w Rock Radio.

0: tu Kuba Kaleta. Po 14 zapuścimy sobie kultowy kawałek Slate, ale zaczniemy od wiadomości.
1: W poważnym, ale stabilnym stanie jest Polka ranna we Włoszech. Od dziś utrudnienia na trasie do Morskiego Oka. Przyszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda. To o Robercie Lewandowskim.
2: Rock Radia.
1: Dorota Wartycka. W poważnym, ale stabilnym stanie jest Polka, która została ranna w Modenie na północy Włoch, gdzie w sobotę rozpędzony samochód wjechał w grupę przechodniów. Auto jechało z prędkością 100 km na godzinę. Obrażenie odniosło 8 osób, w tym Polka mieszkająca w pobliskiej miejscowości. 5 osób nadal przebywa w szpitalach. Za kierownicą siedział 31-letni obywatel Włoch pochodzenia marokańskiego, który został aresztowany. Wojska amerykańskie pozostaną w Polsce, zapewnia wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Jednocześnie jednak na nasze pytanie mówi wprost, że 100% gwarancji nie ma. Wcześniejsze zapowiedzi mówiły o wycofaniu 4000 żołnierzy z Niemiec.
3: Stan na dzisiaj jest jasny i prosty i wynika z dwóch komunikatów, które do nas płyną. Pierwszy komunikat od prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który powiedział, że w Polsce, jeśli już, to zwiększy się liczba żołnierzy amerykańskich, a drugi komunikat od generała Grinkiewicza, który przekazał informację, że zmiany, które dzisiaj są czynione w Europie, nie dotyczą Polski.
1: Wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski lecą dziś do Stanów Zjednoczonych, mają rozmawiać m.in. z przedstawicielami Departamentu Wojny. Powiązana z PiS-em znajoma Zbigniewa Ziobry Dagmara Pawelczyk-Wojcka zrezygnowała ze stanowiska przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa. Jak napisała w oświadczeniu, zrobiła to, bo Sejm w piątek, wbrew decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który podobnie jak Rada jest nadal kontrolowany przez PiS, wybrał nowych sędziów członków KRS-u. Trybunał wydał zabezpieczenie, na które powołuje się była już przewodnicząca, którego obecnie rządzący nie uznają, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
4: Widzieliśmy dziesiątki takich zadziwiających zabezpieczeń, które były politycznymi zabezpieczeniami na zamówienie polityczne. Wiemy, że w tym składzie uczestniczyli dublerzy.
1: Sejm wybrał w piątek 15 sędziów, wśród których 13 zostało wskazanych przez obecną koalicję, przy czym zostali oni wyłonieni przez Zgromadzenie Sędziów w kraju. Od dziś jedna z najpopularniejszych tras w Tatrach będzie częściowo wyłączona z ruchu. Rusza remont drogi do Morskiego Oka. Nie będą kursowały busy, nie będą też jeździły konie. Trzeba się również spodziewać utrudnień w ruchu pieszym, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
5: To jest ten pierwszy tydzień pracy, w weekend prace będą wstrzymane, natomiast po weekendzie tu już będą większe utrudnienia, zamknięty będzie parking na Palenicy Białczańskiej. Dojście do Morskiego Oka będzie możliwe, ale dłuższą drogą, albo przez Rusinową Polanę, z Wierchu Porońca, przez Zasadnią, ewentualnie przez Halę Gąsienicową, no ale to już można powiedzieć, że to są bardzo długie wycieczki.
1: Utrudnienia na tej trasie będą występować do samych wakacji. Przyszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Tak Roberta Lewandowskiego pożegnała FC Barcelona. Polak rozegrał wczoraj ostatni mecz w barwach klubu. Michał Waszkiewicz.
6: Łzy w oczach Roberta Lewandowskiego pojawiły się dwa razy. Najpierw, gdy w 84 minucie opuszczał murawę, a kibice żegnali go na stojąco. Potem, gdy przemawiał na środku stadionu, a towarzyszyły mu na murawie żona i dwie córki. Kibice cały mecz skandowali nazwisko Polaka. Hasło przyszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda, opublikował sam klub. Niebywałe, bo przecież to były tylko 4 lata. Choć z 7 tytułami, w tym 3 mistrzostwami Hiszpanii.
1: A co dalej? Czekamy na decyzję Roberta Lewandowskiego.
2: Pogoda.
1: Deszczowy i pochmurny poniedziałek przed nami, choć wiele regionów z przejaśnieniami, ale do tego możliwe jeszcze dziś prawie wszędzie burze z silnym wiatrem. Na termometrach od 12 stopni w Zatoce Gdańskiej, 13 w Wielkopolsce, do 15 na Dolnym Śląsku, a nawet 20 na Mazowszu i na Lubelszczyźnie.
2: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza

Bardzo lubię ten bas, ale cała reszta też tutaj się oczywiście zgadza. Klasyka rocka od Pink Floyd w Rock Radiu, 19 minut po godzinie 14, a my już za chwilę posłuchamy sobie bardzo dobrego numeru, w którym jest głos Beaty Kozidrak. Są klawiszki, no i są też gitarki, wszystko się pięknie zgadza. Już za chwilę Baim, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

0: I powiem wam, że ten numer mi za każdym razem poprawia humor. Klasyka rocka od Van Morrisona w Rock Radio, jest dokładnie 14:30. Poniedziałek, to jest oczywiście świetna okazja do tego, żeby zagłosować na klasyczną dziesiątkę. To znaczy nie na całą, tylko na jedną z propozycji do waszej ulubionej listy przebojów klasyki rocka. Jak to zrobić? To znaczy, no prosta sprawa, wchodzicie na rockradio.pl i tam wybieracie jedną z 50 propozycji, a jest z czego wybierać, bo są tam numery m.in. T-Rex, Thin Lizzy czy Toy Dolls, ale do klasycznej dziesiątki możecie zgłaszać swoje własne propozycje. Kolejne 201 notowanie klasycznej dziesiątki już w piątek po 18, a my codziennie od poniedziałku do piątku słuchamy sobie kolejnych właśnie propozycji, które walczą o wasze głosy. I już teraz coś z klasyki rocka, a konkretnie grunge'u z początku lat 90. Nirvana w Rock Radio.
1: To jest propozycja do klasycznej dziesiątki Rock Radia.

Powiem wam, że ja bardzo lubię tego numeru słuchać również za kółkiem. Klasyka rocka od Twisted Sister w Rock Radio. Za 22 minuty będzie 15, a już za chwilę posłuchamy sobie takiego numeru, który po pierwsze jest no absolutnym heavy metalowym klasykiem, a po drugie ma taki tekst, no który jest taką afirmacją tego, żeby sobie radzić z tymi przeciwnościami losu, oczywiście z pieśnią na ustach, i to jest

Powiem wam w sekrecie, że ja ten numer poznałem dzięki Rock Radiu i bardzo lubię do niego wracać. To Traveling Wilburys. W newsach o 15 sprawdzimy, gdzie jeszcze dziś możemy się spodziewać burz i wiatru, a po 15 stery Rock Radia przejmuje Rysiek Brzeziński, który będzie szukać rock'n'rollowca dnia. Dzisiaj do wygrania jest kubek Rock Radia i najnowsza płyta Foo Fighters, Your Favorite Toy. Podsyłajcie Ryśkowi swoje albo cudze przypałowe historie, można dzwonić pod 224-4066. Można też wysyłać głosówki na Messengerze. Ja nazywam się Kuba Kaleta, dzięki za dziś i ponownie słyszymy się wieczorem. W programie Niezły Gość Rock Radia będę rozmawiać z Radkiem Rakiem o jego książce, a raczej grze paragrafowej Dunder albo Kot z Zaświatu. No i słyszymy się także jutro od 10. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.

0: Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Dzień dobry, Turysiek Brzeziński melduje się na posterunku. Zaraz po 15 usłyszycie u nas oddział zamknięty Boba Dylana i nie tylko, ale wcześniej pora na newsy i pogodę.
2: Uwaga na burzę z silnym wiatrem, są alerty dla kilku regionów. Pierwszy w Europie ośrodek serwisowania Abramsów powstanie w Lublinie. ZNP krytykuje pomysł powołania rzeczników praw uczniowskich.
0: Rock Radia.
2: Dorota Wardycka. Uwaga na burzę i silny wiatr. Synoptycy ostrzegają, że będą się one pojawiać do późnego wieczora, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
3: Podczas tych burz lokalnie prognozuje się wysokość opadu do około 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę, a lokalnie także możliwe są opady gradu.
2: Alarm burzowy obowiązuje w 6 województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim. W Dęblinie na Lubelszczyźnie powstanie trzeci na świecie i pierwszy w Europie ośrodek serwisowania silników do czołgów Abrams. Wojskowe zakłady lotnicze podpisały dziś umowę z amerykańskim przedsiębiorstwem Honeywell na budowę obiektu. W wydarzeniu brali udział minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i premier Donald Tusk, szef polskiego rządu. Podczas uroczystości odniósł się do doniesień amerykańskich mediów o wstrzymaniu rotacji 4000 żołnierzy z USA do Polski.
4: Nie jest polską rolą recenzować nowe strategie, inny typ dyplomacji, ale naszą rolą jest przypominać: macie tutaj przyjaciela, macie tutaj wyłącznie przyjaciół nad Wisłą, macie najbardziej lojalnego sojusznika. Warto o tym pamiętać, bo lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie.
2: Centrum serwisowania silników do czołgów Abrams ma powstać w 2028 roku. Planowane na środę przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego nie odbędzie się. Chodzi o sprawę tzw. dwóch wież, przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
5: W ostatnich dniach wpłynęło do Prokuratury Okręgowej w Warszawie pismo, w którym pełnomocnik świadka Jarosława Kaczyńskiego wnosi o przełożenie terminu z uwagi na stan zdrowia świadka. Do tego pisma załączone zostało zaświadczenie lekarskie. Nowy termin nie został jeszcze ustalony.
2: Sprawa dotyczy planowanej przez spółkę Srebrna Inwestycji dwie wieże, czyli budowy dwóch wieżowców w centrum Warszawy. Prokuratura bada sprawę po tym, jak w 2018 roku austriacki biznesmen oskarżył spółkę o oszustwo, na którym stracić miał prawie 1,5 miliona euro. Rzecznicy praw uczniowskich mieliby pojawić się w szkołach od 1 września. Tak między innymi zakłada rządowy projekt zmian prawa oświatowego, nad którym pracuje Sejm. Rzecznikiem z automatu miałby być nauczyciel, który opiekuje się samorządem uczniowskim. To jednak nie podoba się Związkowi Nauczycielstwa Polskiego. Dlaczego o tym Bartosz Kądziołka?
6: Jak mówi szef łódzkiego ZNP Marek Ćwiek, to dużo pracy i duża odpowiedzialność, ale bez dodatkowego wynagrodzenia. Do tego skargi będą mogły być anonimowe.
7: Mogą być tutaj pewne problemy dotyczące jakichś zmyślonych spraw albo też sytuacji takich, gdzie ktoś chce komuś zrobić jakąś krzywdę i konfabuluje.
6: Poza tym osoba jawnie zgłaszająca skargę miałaby być objęta ochroną jak sygnalista.
7: Jest to przepis na jakiś paraliż, na jakieś konflikty.
6: Zdaniem ZNP do rozwiązywania spraw związanych z prawami ucznia wystarczą nauczyciele, a zwłaszcza wychowawcy, do tego szkolni pedagodzy, dyrektorzy i kuratorzy.
2: Najstarszy na świecie mrówkojad będący pod opieką człowieka skończy wkrótce 30 lat. To Juri, mieszkanka warszawskiego zoo. Z tej okazji Stołeczny Ogród Zoologiczny organizuje obchody urodzin mrówkojada z wręczeniem prezentu, przygotowywaniem posiłku dla zwierzęcia i opowieściami opiekunki tego najstarszego na świecie mrówkojada. Impreza urodzinowa w Stołecznym Zoo w najbliższą środę.
0: Rock Radio. Co jest grane w Warszawie?
8: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od propozycji Garnizonu Sztuki. Będziecie mogli tam zobaczyć spektakl Moja wersja prawdy. To przejmująca, ale też zabawna opowieść o sile komunikacji i potrzebie otwartości w relacjach z rodziną, przyjaciółmi i wszystkimi wokół, niezależnie od tego, w jakim punkcie swojego życia jesteśmy. Start jutro o 19. W tym samym miejscu będziemy mogli również zobaczyć spektakl Nic się nie stało. Jest on inspirowany kultowymi postaciami polskiej piłki. Opowiada o życiowej i zawodowej drodze piłkarzy, która często obfituje w dramatyczne wydarzenia. Początek w środę o 19. A jutro możecie skorzystać z kina plenerowego w Parku Pięciu Sióstr na Ochocie. To idealna propozycja dla miłośników dobrego filmu. W najbliższy wtorek będzie można zobaczyć produkcję Diamenty. Początek o godzinie 20.30, a wstęp jest wolny. Więcej szczegółów oraz cały repertuar znajdziecie w internecie.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
2: Dziś deszczowo i burzowo w wielu regionach. Jutro nadal mogą się pojawić deszczowe chmury. Może też zagrzmieć, a burzom ma towarzyszyć porywisty wiatr. Choć będzie nieco cieplej, bo na termometrach przeważnie od 18 do 21 stopni. Tylko nad samym morzem od 12 do 14.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Chociaż muzyka nie jest najcięższa gatunkowo, ani też najbardziej porywista, tak się umówmy, to jednak ten ciężar gatunkowy, taki zupełnie innego rodzaju, u Boba Dylana zawsze zwycięża. No i nie inaczej jest w przypadku kawałka Hurricane. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka i właśnie tego teraz słuchaliśmy. Natomiast wy teraz posłuchajcie mnie bardzo uważnie, bo dzisiaj, jak zawsze, poszukuję rock'n'rollowca dnia o tej porze, bo już mamy 13 minut po 15. No i poszukuję osoby, jak zawsze, która chętnie podzieli się z nami swoją lub cudzą najbardziej pokręconą historią z życia wziętą, taką, która wydarzyła się i wczoraj, przedwczoraj, albo i 10 lat temu. Styl naprawdę jest bardzo dowolny, ale wiadomo, że nie ma nic za darmo. I dziś mam dla was wyjątkowy zestaw pod postacią najnowszej płyty Foo Fighters, czyli Your Favorite Toy, oraz kubka z logiem Rock Radia, tak żeby było przy tej płycie przyjemniej pić jakiś napój ciepły albo i zimny. Dzwońcie pod 22244066 lub nagrywajcie głosówki na Messengerze Rock Radia. No i opowiedzcie nam, co wam ostatnio lub waszym znajomym przytrafiło się naprawdę coś ciekawego i śmiesznego. Czekam na takie historie, a my teraz słuchamy Alanis Morissette, Head Over Feet w Rock Radiu.
1: No choice but to hear you. You stated your case, diamond.

Jak na cudzesie tak zwanym zrobić polską klasykę rocka i do tego dodajmy cudzesie niemieckim. To jest właśnie przykład podręcznikowy, no i Kobranocka. I nikomu nie wolno się z tego śmiać. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka zapożyczona od zespołu Die Toten Hosen. No i kolejny zespół, od którego też się wiele zapożycza po dziś dzień, pojawi się za chwilę w Rock Radio. Panowie z Guns N' Roses, bo o nich mowa, inspirują kolejne pokolenia rockmenów, młodszych i starszych, do wzięcia gitar i innych spraw w swoje ręce. Także bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radia, a usłyszycie jeden z ich najsłynniejszych kawałków.

Blondie, One Way or Another. Jest rock radio i jest klasyka rocka. No i albo w jedną, albo w drugą przesuwa się na przykład Wajchę z głośnością. Ja proponuję zawsze przy klasyce rocka jak najbardziej w prawo. Natomiast dzisiaj po godzinie 22 też będzie właśnie możliwość, czy też właściwym zrobić tak, żeby jak najgłośniej posłuchać rozmowy z niezłym gościem, bo jak zawsze

0: W Rock Radiu arcyprzyjemna klasyka rocka od Dire Straits i Walk of Life, ale już za moment zmienimy klimat trochę znacznie, bym powiedział, bo mimo że pozostaniemy w Anglii, to jednak zagramy na nutę heavy metalową. Panowie z Iron Maiden zagrają nam numer, w którego tytule i zresztą w tekście też pojawia się pewien numer. Więcej niebawem. Pozostańcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Rock Radio.

Tom Petty and the Heartbreakers, Running Down a Dream. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka, a już za chwilę będzie 16. No to jak zwykle o tej porze sprawdzimy newsy, a z nich dowiemy się, gdzie dzisiaj mocno będzie wiało i co z cenami masła. Więcej niebawem, pozostańcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radia.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Turysiek Brzeziński. Zaraz po 16 w waszych głośnikach pojawią się Steppenwolf, Lady Punk i wielu innych. Tylko wcześniej sprawdźmy newsy.
2: Do wieczora mogą potrwać przesłuchania w sprawie tragedii na Mazurach. Uwaga na burzę z silnym wiatrem, alerty dla 6 regionów. Awantura oceny masła, sprawa zgłoszona do UOKiK-u.
0: Newsy Rock Radia.
2: Dorota Wertycka. Do wieczora mogą potrwać przesłuchania mężczyzn zatrzymanych w sprawie tragedii nad jeziorem Arklickim na Mazurach. Prokuratura rejonowa w Kętrzynie na dziś zleciła sekcję zwłok 13-latka, którego odnaleziono na bagnistych terenach i mimo reanimacji nie udało się go uratować. W tej sprawie zatrzymano 4 mężczyzn, którzy mieli wcześniej wdać się w awanturę z 13-letnim Mikołajem i jego rówieśnikami. Zatrzymani mężczyźni są w wieku od 30 do 43 lat i są ze sobą spokrewnieni. Jeden z nich w momencie zatrzymania był pijany, a w gminie Barciany, która wciąż jest w szoku po sobotniej tragedii, w szkołach od rana z uczniami pracują psycholodzy. Dron, który spadł wieczorem w rejonie Uciańskim na wschodzie Litwy, zawierał ładunek wybuchowy, przekazała litewska policja. Służby zdecydowały o neutralizacji ładunku na miejscu, ponieważ jego transport stwarzał zagrożenie. Według policji szczątki drona znalazł mężczyzna, który kosił trawę. Odległość od najbliższego gospodarstwa do miejsca upadku bezzałogowca wynosiła około 300 metrów. Szef litewskiego Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazał, że na podstawie wstępnych informacji można przypuszczać, że był to ukraiński dron. Litewskie służby przyznają, że system wczesnego ostrzegania przed dronami nie działa właściwie i wymaga dodatkowego finansowania. Mamy alerty przed burzami, a służby przypominają, by ich nie lekceważyć, zwłaszcza jeśli nawałnica zastanie nas na otwartym terenie.
3: Jeżeli jesteśmy na otwartej przestrzeni, powinniśmy się schować, gdzie będziemy bezpiecznie. Wyładowania atmosferyczne, oczywiście one będą uderzały w najwyższe punkty okolicy. Pamiętajmy o tym, żeby się nie chować pod samotne drzewa. To są takie, można powiedzieć, ściągacze piorunów.
2: Mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej. Alarm burzowy obowiązuje w 6 województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim. Afera wokół cen masła. Dwie sieci dyskontowe wprowadziły promocję, w czasie której cena masła oscyluje między złotówką a 2 złotymi. Społem złożył w tej sprawie skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Według prezesa Społem Ryszarda Jaśkowskiego mleczarnie sprzedają do sieci handlowych masło za około 4 zł za kostkę.
4: Awantura, może za duże słowo, ale chciałbym dowiedzieć się, dlaczego UOKiK nie reaguje w kwestii właśnie drastycznych cen masła w sklepach dyskontowych, z uwagi na to, że to jest cena zupełnie nierealna.
2: UOKiK twierdzi, że to krótkotrwała promocja i ceny ustalają sami sprzedawcy, chyba że dochodzi do zmowy cenowej. Ruszają zapisy na półkolonie, na przykład w Bydgoszczy. Miasto przygotowało w sumie 3700 miejsc dla dzieci do 13 roku życia. W programie szeroka gama zajęć, zapowiada rzeczniczka ratusza Marta Stachowiak.
5: Zajęć integracyjnych na świeżym powietrzu, zajęć sportowych, ale też zajęcia teatralne, taneczne, wokalne, krótkie wycieczki plenerowe.
2: Za tydzień wypoczynku rodzice zapłacą od 295 do 335 zł.
0: Rock Radio. Co jest grane w Warszawie?
6: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek muzyczna propozycja. Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk zapraszają na wyjątkowy koncert z okazji 50-lecia pracy artystycznej. To będzie opowieść o przyjaźni, która przetrwała dekady, o odwadze artystów, o buncie oraz pragnieniu zmiany. Koncert zaplanowano 29 maja na hali Torwar. Teraz sportowa propozycja. Możecie wybrać się na otwarte treningi korfbolu dla młodzieży i dorosłych. Nie ma presji, ale jest za to duża dawka ruchu i dobrej energii. Zajęcia odbywać się będą w każdą środę o godzinie 19. Wystarczy zajrzeć do Ośrodka Sportu i Rekreacji przy Gładkiej 18. Z kolei w najbliższy czwartek będziecie mogli wybrać się na bezpłatny trening badmintona. W jego trakcie poznacie technikę oraz zasady gry. Rozegrane zostaną także mecze. A to wszystko w szkole podstawowej numer 150 na Bemowie. Początek zaplanowano o godzinie 18:45.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
2: Burze mogą się pojawić nie tylko dziś, ale również jutro w wielu regionach z porywistym wiatrem i intensywnym deszczem. Poza tym może się przejaśnić. Jutro będzie ciepło, od 18 do 21 stopni w większości regionów, od 12 do 14 nad morzem.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Lady Punk i kawałek z samego początku działalności tego zespołu, zanim jeszcze Janusz Panasewicz wszedł do zespołu i przejął obowiązki głównego wokalisty. Tutaj Jan Borysewicz jeszcze głównie wokalizował, oprócz grania oczywiście na gitarze. Lady Punk i mała Lady Punk w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka. A ostatnio polski internet obiegła taka ciekawa wieść i nawet ze zdjęciem, że w Głogowie był pierwszoligowy folklor na pełnej. Chodzi o mecz pierwszej ligi piłkarskiej. W ramach akcji sponsora meczu można było skorzystać z usług fryzjerskich tuż za linią boczną. Także taka ciekawa historia, bardzo rock'n'rollowa zresztą. No i właśnie, gdybyście wy mieli coś podobnego w zanadrzu, to możecie się tym pochwalić pod numerem 22244066 lub za pomocą głosówki na Messengerze Rock Radia i tym samym stać się rock'n'rollowcem dnia. Ale wiadomo, że nie ma nic za darmo i za najlepszą taką historię mam dziś dla was wspaniały zestaw. Najnowsza płyta Foo Fighters, czyli Your Favorite Toy oraz kubek z logiem Rock Radia. Czekam na wasze historie. 22244066. Przypominam ten numer. Można też korzystać z Messengera Rock Radia i tam wysyłać wiadomości głosowe. A my teraz słuchamy w Rock Radiu Lou Reeda, Perfect Day.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.

Pani Shirley Manson to dzisiaj naprawdę musi chodzić zadowolona, o ile jest w Polsce, no a przecież do koncertu Garbage u nas właśnie nad Wisłą też jest całkiem niedaleko. Only Happy When It Rains to Garbage w Rock Radiu, najlepsza klasyka rocka, ma tutaj cały czas swoje miejsce, a za chwilę już posłuchamy sobie też z lat 90. kawałka, a właściwie z samego początku tej magicznej dekady. Iggy Pop wtedy postanowił przypomnieć o sobie w towarzystwie Kate Pearson, no i wyszło im coś naprawdę bardzo słodkiego z tej kolaboracji. Także nigdzie nie znikajcie, pamiętajcie, by mieć włączoną aplikację Rock Radia, a wszystko usłyszycie.

W Rock Radio klasyka rocka od Golden Earring, czyli Twilight Zone. A ja przypominam, że cały czas jest szansa zostać rock and rollowcem dnia. Wystarczy pod numerem 22244066 lub za pomocą głosówki na Messengerze Rock Radia opowiedzieć nam swoją lub cudzą historię wziętą z życia, i musi to być historia pokręcona z puentą, no krótko mówiąc, godna anteny Rock Radia. 22244066 lub głosówki na Messengerze Rock Radia. Tak przyjmujemy wasze wspomnienia i inne historie, a do wygrania dzisiaj macie płytę Foo Fighters zatytułowaną Your Favorite Toy. To jest najnowsza płyta w dorobku tej formacji, a do tego jest jeszcze kubek z logiem Rock Radia. Wszystko w jednym zestawie, także na bogato się dzisiaj bawimy. Dzwońcie, dawajcie sygnały, a my teraz w Rock Radiu słuchamy Doorsów i Love Street.

0: najpłynniejszych na świecie One Hit Wonderów, czyli hitów czy zespołów jednego przeboju. EMF i Unbelievable w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka. Natomiast my za chwilę sobie przypomnimy jeden z rzadziej przypominanych też kawałków zespołu Whitesnake, a szkoda, no bo jest on naprawdę rewelacyjny i my to właśnie w Rock Radio nadrabiamy. Także nigdzie nie znikajcie, bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radio.
1: Rock Radio. Say

0: drodze.
1: Uwaga na burze z silnym wiatrem i ulewami. Są alerty przed burzami dla warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego, a także lubelskiego i podkarpackiego. Tutaj ostrożnie jedziemy i ostrożnie parkujemy, jeśli pojawią się czarne chmury. Noga z gazu też na krajowej 12 na odcinku Gostyń-Leszno. Mogą to być jeszcze utrudnienia. To w Wielkopolsce po zderzeniu osobówki z dwiema ciężarówkami. Po wypadku droga została zablokowana.
0: Rock Radio. Klasyka rocka.

Boston i More Than a Feeling. Jest rock radio, jest klasyka rocka, a już za chwilę będzie 17. I w newsach rock radia dowiecie się, gdzie od soboty będzie można pójść zupełnie za darmo. A wiadomo, że gratis to uczciwa cena. Więcej niebawem. Bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację rock radia.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Cześć, tu Rysiek Brzeziński. Po 17 zapuścimy sobie rewelacyjne kawałki The Pretenders, The Kinks i wielu innych, ale teraz pora na newsy.
2: 3,5 roku więzienia za napad z nożem na taksówkarza. Strajk w 3 zakładach na Śląsku, chodzi o podwyżki. Dziedziniec pałacu w Wilanowie będzie otwarty dla gości.
0: Newsy Rock Radia.
2: Dorota Wertycka. 3,5 roku więzienia. Taki wyrok usłyszała dziś w sądzie 32-latka, która w styczniu w Łodzi napadła z nożem na taksówkarza. Zagroziła mężczyźnie po tym, jak ten odmówił kursu do innego miasta za 20 zł. Nagrania z wideorejestratora zamontowanego w aucie taksówkarza obiegły internet. Dziś Ewelina R. w sądzie przyznała się do winy. Wyrok sądu nie jest prawomocny. Obie strony mogą się jeszcze od niego odwołać. Żądają podwyżek i dziś rano rozpoczęli strajk. Nie pracują 3 polskie zakłady międzynarodowego koncernu Minowa w Siemianowicach Śląskich, Truskolasach i Polkowicach. Powodem strajku są nieudane rozmowy płacowe. Pracownicy żądają 12% podwyżek i pełnej premii rocznej, mówi organizator strajku Adam Lazar z Solidarności.
3: Pracownik z 20-letnim stażem pracy ma na rękę, mówił już netto, ma na rękę 400-4200. Ledwo powyżej minimalnej krajowej, tak. A tym bardziej, że zyski firmy za 2025 rok były bardzo duże. Nastroje są bojowe, trzymają się wszyscy razem.
2: Firma odpowiada, że przedstawiła propozycję, która jej zdaniem jest sprawiedliwa w obecnych warunkach rynkowych. Według związkowców to niecałe 4% podwyżki i prawie o połowę mniejsza premia. Obywatel Polski jest w rękach izraelskiego wojska. To aktywista z flotylli Global Sumut. Według aktywistów izraelskie wojsko przechwytuje statki w flotylli z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy na wodach międzynarodowych. Szymon Kępka.
4: Obecnie jest kontakt tylko z dwojgiem Polaków. Jeden z trojga został zatrzymany, mówi Rafał Piotrowski z Global Sumut Flotylla.
5: Z pokładu Łodzi Marylin Łukasz Kozak został porwany przez izraelskie siły. Jeśli chodzi o pozostałą dwójkę delegatów, wciąż mamy z nimi kontakt.
4: Flotylla, która chce dotrzeć do Strefy Gazy z pomocą humanitarną, składa się z 52 niewielkich statków. Izraelskie służby zaczęły rano przechwytywać statki niedaleko wybrzeża Cypru, a to wody międzynarodowe.
5: Przechwycenie flotylli jest całkowicie sprzeczne z międzynarodowym prawem morskim i humanitarnym.
4: Konkretnej reakcji międzynarodowej, takiej jakiej domagają się aktywiści, na razie nie ma. Na podstawie transmisji na żywo w serwisie YouTube część statków flotylli nadal samodzielnie płynie do Gazy.
2: Polska armia uzbroi samoloty M28 Bryza i wykorzysta je do polowania na drony. Zapowiedział to niedawno generał Ireneusz Nowak, zastępca dowódcy generalnego rodzaju sił zbrojnych. Mówi Tomasz Kieć z Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu.
6: Najprostsze rozwiązanie to są karabiny. Karabiny o kalibrze 7,62 oraz 12,7. Integracja ich jest naprawdę szybka. Dodatkowo możemy zintegrować głowicę elektroniczną, która pozwoli w identyfikacji celów. Kolejnymi rozwiązaniami są już działka automatyczne, rakiety kierowane, rakiety niekierowane.
2: Uzbrojona Bryza ma stać się częścią wielowarstwowej tarczy przeciwdronowej. Od soboty dziedziniec pałacu w Wilanowie będzie za darmo otwarty dla wszystkich. Wszyscy goście będą mogli ponownie wejść na dziedziniec przez główną bramę pałacu. Przekazał pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Piotr Gurajec. W czwartek szefowa resortu kultury Marta Cienkowska odwołała z funkcji dyrektora Muzeum Pawła Jaskanisa. To w związku z kontrowersjami wokół zorganizowanej na początku maja na dziedzińcu pałacowym imprezy techno, po której było słychać skargi na hałas oraz niszczenie przyrody.
0: Pogoda.
2: Jeszcze dziś po południu i do wieczora uwaga na burze, które mogą się pojawić w wielu regionach. Zagrzmieć może również jutro, miejscami też popada, ale będzie nieco cieplej niż dziś, bo w większości regionów od 18 do 21 stopni, tylko nad samym morzem chłodniej od 12 do 14.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Radiu Klasyka Rocka od The Kinks. A teraz, jak zwykle o tej porze, czas zajrzeć do naszego rockowego kalendarium.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.
0: Dziś zajrzymy do roku 1980. To właśnie wtedy do portu w Gdyni po 344 dniach samotnej żeglugi powrócił Henryk Jaskuła, który opłynął glob bez zawijania do portu. W Karlinie nastąpiła erupcja ropy i gazu, w Moskwie odbyły się 22 letnie Igrzyska Olimpijskie, które zbojkotowało wiele krajów, z USA na czele, a także odkryto Helenę, jeden z księżyców Saturna. I dokładnie 18 maja 1980 roku, czyli równo 46 lat temu, w Macclesfield w Anglii zmarł Ian Curtis, wokalista Joy Division. Curtis odszedł mając zaledwie 24 lata, dzień przed wyruszeniem w pierwszą trasę koncertową Joy Division po Stanach Zjednoczonych. Zmagał się z depresją i atakami epilepsji, a z zespołem zdążył nagrać tylko dwie płyty. Co ciekawe, najsłynniejszy kawałek Joy Division, czyli Love Will Tear Us Apart, ukazał się niedługo po śmierci Curtisa i rozwiązaniu zespołu. Jednym z charakterystycznych elementów występów Joy Division był taniec, jaki Ian Curtis wykonywał na scenie. Niektórym przywodził na myśl ataki epilepsji, co podobno faktycznie potrafiło zdarzyć się Curtisowi w trakcie koncertu. Zresztą, zdaniem wielu świadków, wokalista wyraźnie inspirował się własnymi doświadczeniami. Ian Curtis fascynował się literaturą, religią czy historią i te motywy często przenikały do jego mrocznych tekstów. Ale warto zaznaczyć, że jego bliscy wspominali, że poza sceną bywał dużo bardziej żartobliwy, niż sugerował to jego sceniczny wizerunek.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: Rock Radio, jedyny niepowtarzalny Bruce Springsteen i jego Dancing in the Dark. No właśnie, takie rzeczy mam dla was o tej porze. 20 minut prawie po 17, no to jest właściwa pora, prawie że, żeby rozwiązać dzisiejszy konkurs Rock'n'Rollowiec Dnia. To już za parę minut, a wcześniej jeszcze posłuchamy The Sweet, The Cure i wielu innych, także nigdzie nie znikajcie. No i pamiętajcie, by mieć włączoną aplikację Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: No kiedy człowiek słyszy takie kawałki, to od razu przestaje się czymkolwiek martwić. I nawet humor w poniedziałek się sam poprawia. To The Cure i Friday I'm in Love w Rock Radiu. Natomiast teraz pora wyłonić rock and rollowca dnia, czyli osobę, która pochwaliła się dziś nam swoją lub cudzą, najbardziej pokręconą historią z życia wziętą. Zgłaszacie takie historie pod numerem 22444066 lub za pomocą głosówek na Messengerze Rock Radia. A do zgarnięcia mam dziś dla was najnowszą płytę Foo Fighters i kubek Rock Radia. No to słucham. Halo, halo.
1: Cześć, tu Sławek. I też chciałem nominować Sławka na rock'n'rollowca dnia. Pewnego razu zajeżdżam do swego kuzyna i stoi jego kolega tam w kuchni. Mamy coś, malutki remoncik robić. Ja mu podaję rękę i mówię: cześć, Sławek. On się na mnie patrzy, oczy wybałuszył. Ja na niego patrzę się też, myślę: kurde, cóż ma mój kuzyn za kolegę? Ani dzień dobry, ani pocałuj mnie w pupę. Ja się z nim witam, on nic. Po pewnym czasie kuzyn mój dzwoni do mnie, mój: Sławek, wiesz, o co chodzi? On mówi: nie wiem, skąd ja jego znam, skąd on mnie zna, przecież myśmy się nigdy w życiu nie widzieli. Wyszło na to, że on też miał na imię Sławek, ja jestem Sławek, i w głowę zachodził tydzień czasu, skąd ja jego znam.
2: Co za przypadek!
3: A kto powiedział, że to był przypadek?
4: Rock'n'rollowiec dnia w Rock Radio.

Rock Radio Klasyka Rocka w sam raz na powrót albo i na przeciskanie się w korkach, ewentualnie na dojazd na kolejną zmianę do roboty. Suzy Quattro i Devil Gate Drive w Rock Radio i obiecuję wam, że jeszcze tego popołudnia, a właściwie już za chwilę, posłuchamy sobie kawałków The Love, Johna Lennona, Lennego Krawica i wielu, wielu innych wielkich artystów. Także nigdzie nie znikajcie, no i pamiętajcie, by na swoich smartfonach mieć pobraną aplikację Rock Radia i wtedy Klasyka Rocka będzie zawsze z wami, gdziekolwiek jesteście.

0: miejsce.
1: Ulewy, wichury, a do tego przede wszystkim burze. Takie alerty zostały wydane dla kilku województw, dla warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, a także podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego. To dziś, ale również jutro może zagrzmieć. A w Łódzkiem utrudnienia dla kierowców na drodze numer 74 od granic Sulejowa do granicy z województwem świętokrzyskim oraz na krajowej 12 między Klinami a Strzelcami. Tutaj noga z gazu i ograniczenie prędkości.
0: To jest Rock Radio. Rock Radio. Klasyka rocka.

Nieśmiertelna, wspaniała klasyka rocka. Mimo upływu lat ciągle brzmi tak samo świeżo. R.E.M. i Losing My Religion to jest właśnie magia kawałków, których słuchamy codziennie w Rock Radio. My już zbliżamy się do 18:00. Za chwilę jak zwykle o tej porze będą newsy, a po nich jeszcze więcej klasyki rocka. Także nigdzie nie znikajcie. No i pamiętajcie, by mieć włączoną aplikację Rock Radia.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Turysiek Brzeziński. Po 18 zapuścimy sobie prawdziwą petardę od Linkin Park z 2003 roku, ale wcześniej pora na newsy i pogodę.
2: Burzowa pogoda. Są ostrzeżenia synoptyków. Powiemy, dla jakich regionów. Ważna umowa z Amerykanami, ale i pytanie o obecność US Army w Polsce. Będzie też o oszustwie na NFZ i niepoważnych żartach o bombach.
0: Newsy Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Burzowe popołudnie i wieczór. Na żółto na mapach pogodowych, czyli z alertami pierwszego stopnia obszar od Brodnicy i Włocławka przez Szczytno, Warszawę, Radom, po Hajnówkę, Lublin i Zamość. Zagrzmieć może też w Bieszczadach. Służby apelują, nie lekceważmy burz, zwłaszcza wiosną, gdy stają się one coraz częstsze. Najlepiej szybko znaleźć schronienie, ale nie pod drzewami. Na otwartej przestrzeni znajdźmy obniżenie terenu, kucnijmy złączając nogi. Jeśli będziemy autem, nie wysiadajmy z niego, podpowiada brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
3: Lepiej zjechać samochodem na pobocze czy na parking, gdzie będziemy bezpieczni, odczekać te 15 czy 20 minut pierwszego uderzenia tej nawałnicy.
2: Nad wodą trzeba jak najszybciej dopłynąć do brzegu, w górach jak najszybciej zejść ze szczytu. Dramatycznie wyglądający wypadek na Krajowej 78 w Jędrzejowie w Świętokrzyskiem. 40-letnia kobieta została ranna po tym, jak w jej auto uderzyły stalowe rury, które spadły z ciężarówki. Poszkodowana trafiła do szpitala. Droga w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Polskie wojskowe zakłady lotnicze podpisały dziś w Dęblinie na Lubelszczyźnie umowę z amerykańskim przedsiębiorstwem Honeywell na budowę centrum serwisowania silników do czołgów Abrams. Będzie to trzeci na świecie i pierwszy w Europie taki obiekt. Inwestycja warta jest blisko 300 milionów złotych. Podczas uroczystości minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do doniesień o wstrzymaniu rotacji 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski.
4: Rozumiejąc proces reorganizacji obecności wojsk amerykańskich w Europie, oczekujemy takiego współdziałania, jak nasze wspólne zaangażowanie w budowę bezpieczeństwa Europy, Stanów Zjednoczonych i całego świata. My jesteśmy gotowi na zwiększanie obecności wojsk amerykańskich.
2: Budowa Centrum Serwisowania Silników do Czołgów Abrams ma potrwać do 2028 roku. Kolejna fala oszustw na Narodowy Fundusz Zdrowia. Tym razem cyberprzestępcy wysyłają fałszywe maile o rzekomym zwrocie za świadczenia zdrowotne, mówi Marta Żbikowska-Cieśla z wielkopolskiego NFZ-u.
5: W wiadomości znajduje się link oznaczony jako platforma zwrotów i jego kliknięcie może być bardzo niebezpieczne. Można w ten sposób stracić pieniądze, dostęp do konta bankowego czy paść ofiarą wyłudzenia kredytu. Przypominamy, że maile te nie są wysyłane z domeny NFZ.
2: I to powinno być pierwszą rzeczą, którą sprawdzamy, adres nadawcy. Patrzmy też, czy w wiadomościach nie ma błędów ortograficznych czy stylistycznych. No i co najważniejsze, nie klikajmy w podejrzane linki i nie otwierajmy niespodziewanych załączników. Aż trudno się o tym mówi, bo to już nie pierwsza taka sytuacja, ale chyba właśnie z tego powodu trzeba. Dwójka pasażerów nie wyleciała z Warszawy na wymarzone wakacje. 39-latek do Bułgarii, a 73-latka do Tunezji, bo zażartowali podczas kontroli bezpieczeństwa, że mają w bagażach bomby. Straż Graniczna ukarała ich mandatami i całkiem na poważnie odmówiono im wejścia na pokład samolotów.
0: Rock Radio.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hansi Flick przedłużył kontrakt z FC Barceloną o kolejny sezon do czerwca 2028 roku. Niemiecki trener w ciągu dwóch sezonów zdobył z zespołem 5 z 8 możliwych trofeów. 2 tytuły mistrzowskie, 2 superpuchary Hiszpanii i Puchar Króla. Ani Sara została nową trenerką naszej kadry short tracku. 48-letnia była reprezentantka Francji, podpisała 4-letnią umowę, a cel przed nią postawiony to pierwszy w historii medal olimpijski w tej dyscyplinie. Sara pochodzi z Kanady, a system szkolenia budowała w swojej ojczyźnie, a także we Francji i Holandii.
0: Pogoda.
2: Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotny deszcz, po południu na południowym zachodzie oraz w Bieszczadach możliwe burze. Na termometrach od 16 stopni na północy do 21 na zachodzie i wschodzie kraju.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

W Rock Radiu klasyka rocka od Doorsów, czyli Love Me Two Times z ich drugiej płyty pod tytułem Strange Days z roku 67. Natomiast ja wam jeszcze przypominam, kto dziś będzie niezłym gościem Rock Radia. Otóż Kuba Kaleta porozmawia sobie dzisiaj z Radkiem Rakiem, pisarzem, weterynarzem i laureatem literackiej nagrody Nike. No, można tyle profesji naraz pełnić, zobaczcie. Panowie porozmawiają między innymi o paragrafowej grze autorstwa Radka, czyli Dunder albo Kot z Zaświatu. Będzie też przesłuchiwany metahumor we fragmentach audiobooka, który nigdy nie powstał. A do tego panowie sprawdzą jeszcze, co w Dunderze robią Stanisław Wyspiański, Adam Mickiewicz, Maria Janion, Terry Pratchett, Stephen King czy Howard Phillips Lovecraft. Także sami słyszycie, bardzo dużo będzie się dziś działo po godzinie 22 w audycji Niezły Gość. Zapraszam w imieniu Kuby Kalety, no i też oczywiście Radka Raka, ale teraz też nigdzie nie znikajcie, no bo teraz też się dużo dzieje w Rock Radiu. Gramy Fleetwood Mac, Rhiannon.

0: Oj, wiele wolniaków się zatańczyło do tego kawałka. Zresztą zakładam, że chętnie jeszcze byście coś tam potańczyli. No może ktoś właśnie takie ruchy tutaj wykonał. Rezerwat i Zaopiekuj się mną w Rock Radiu, lata 80. pełną krasą. No i pozostaniemy nie dość, że w tej dekadzie, to jeszcze przy polskiej klasyce rocka. Za chwilę panowie z Lady Punk przypomną nam swoje początki. Także bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radia.
1: Tu Rock Radio.

Nie ma to jak porządna dawka klasyki rocka o tej porze, czyli już wczesnym poniedziałkowym wieczorem. The Rolling Stones, Brown Sugar w Rock Radio, a ja was zachęcam już do głosowania na klasyczną dziesiątkę Rock Radia, na kolejne 201 notowanie waszej ulubionej listy przebojów. No i wśród numerów, które tam się znajdują, znajdziecie właśnie jeden od Stonesów, a konkretnie jest to cover kawałka Boba Dylana Like a Rolling Stone. Ale oprócz tego możecie jeszcze głosować na numery Oasis, In Excess, Chumbawamba, Big Cyca i nie tylko. Oprócz tego możecie jeszcze proponować swoje pomysły co do numerów i artystów, które mogłyby się w trakcie takiego głosowania pojawić. Wszystko znajdziecie na stronie rockradio.pl, do czego gorąco zachęcam. A my teraz w Rock Radio słuchamy Red Hot Chili Peppers i jeden z moich ulubionych kawałków na drogę, Scar Tissue, teraz w Rock Radio.

Kawałek o nas samych, o ludziach, którzy mijają się na ulicach bez większych emocji, z szarymi twarzami. To Szare Miraże zespołu Manam w Rock Radio. Natomiast Kult już za chwilę. Przypominam o kawałku dedykowanym wioślarzom, ale myślę, że nie tylko oni mają prawo go nucić, zwłaszcza to sławne ojojoj. Bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

Rock Radio.

0: No i to jest właśnie ta magia klasyki rocka w Rock Radio. Toto i Rosanna pod ten poniedziałkowy zbliżający się wieczór, bo już za chwilę będzie 19. Zaraz po 19 ruszymy w dalszą podróż z najlepszymi rockowymi klasykami, ale jeszcze wcześniej posłuchamy, co tam dzieje się w kraju i na świecie. Także nigdzie nie znikajcie. Pamiętajcie, by mieć włączoną aplikację Rock Radia.
1: Tu Rock Radio.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Cześć, tu Rysiek Brzeziński. Po 19:00 przypomnimy sobie znakomite kawałki Perfektu, Manfred Mann's Earth Band i nie tylko. A teraz pora na newsy i pogodę.
2: Za chwilę prezydent Ukrainy kontra rzecznik Kremla w sprawie ćwiczeń na Białorusi. Zerkniemy też na wtorkowe maksymalne ceny paliw. Będą też korki za wsparcie zbiórki dla chorego profesora.
0: Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Armia białoruska prowadzi przy granicy z NATO ćwiczenia wojskowe. Tamtejsi żołnierze we współpracy z Rosją ćwiczą dostarczanie amunicji jądrowej i przygotowanie do jej użycia. Prezydent Ukrainy twierdzi, że Kreml planuje atak z terytorium swojego sojusznika. Tym razem jednak niekoniecznie celem ma być Ukraina, mówi Wołodymyr Zełenski.
3: Rosjanie chcą jeszcze bardziej wciągnąć Białoruś w wojnę i przeprowadzić kolejne agresywne operacje właśnie z terytorium Białorusi. Albo przeciwko nam, albo przeciwko jednemu z krajów NATO graniczących z Białorusią.
4: NATO, jakie poróż Białorusi.
2: Oskarżeniom zaprzecza rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.
5: Białoruś to nasz sojusz.
3: Białoruś jest naszym sojusznikiem, jednak jest to państwo suwerenne. Dlatego takie wypowiedzi są niczym innym, jak próbą dalszego podżegania do kontynuacji wojny i eskalacji napięć.
5: I nagniecenie napięciowości.
2: Tymczasem polski resort spraw wewnętrznych i administracji planuje ponownie wydłużyć czasowy zakaz przebywania w strefie przy granicy z Białorusią o kolejne 3 miesiące, co oznacza, że obowiązywałby do końca sierpnia. Tak zakłada projekt rozporządzenia w tej sprawie. Jutro paliwa o kilka groszy droższe niż w weekend i dziś. Mowa oczywiście o cenach maksymalnych publikowanych przez Ministerstwo Energii. Ale do rzeczy, litr benzyny 95 ma kosztować jutro nie więcej niż 6 zł 42 grosze, benzyny 98 6,97, na oleju napędowego 6,85. Jarosław Kaczyński nie będzie w środę zeznawał w tzw. sprawie dwóch wież. Wniosek o przełożenie przesłuchania w prokuraturze okręgowej w Warszawie złożyli adwokaci prezesa PiS. Powodem ma być jego zły stan zdrowia. Kaczyński miał zeznawać jako świadek, a chodzi o sprawę dotyczącą planowanej w 2018 roku budowy wieżowców w centrum Warszawy. Austriacki biznesmen, który miał współfinansować inwestycje, oskarżył wtedy spółkę Srebrna o szkodę na ponad 1 000 000 euro. Od wizyty na Wawelu premier Węgier Peter Modziar jutro po południu rozpocznie pobyt w Polsce. Polityk ma zwiedzić katedrę i rozmawiać z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Ten punkt wizyty ma mieć charakter prywatny. Później Modziar spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Studenci matematyki na Uniwersytecie Śląskim będą dawać korki za wsparcie zbiórki. Chcą w ten sposób pomóc swojemu profesorowi, który choruje na stwardnienie rozsiane. Wystarczy wpłacić odpowiednią kwotę na internetową zrzutkę i można już umawiać się na godzinne korepetycje, mówi pomysłodawca akcji Arkadiusz Gnus.
6: Godzina czasu poświęcić uczniowi po to, żeby nasz profesor, który jest opiekunem naszego koła naukowego, miał lepsze życie i sprzęt medyczny, na które są te pieniądze przeznaczone, i na leki, i na samochód, który jest mu potrzebny, to jak najbardziej to będzie miło spędzona godzina czasu z uczniem.
2: Korepetycje są prowadzone online, można się na nie zgłosić z każdym matematycznym wyzwaniem.
0: Sport w Rock Radio.
7: Przemysław Pozowski zaprasza. Magdalena Fręch i Maja Chwalińska wygrały. Kamil Majchrzak przegrał. Nasi tenisiści w różnych humorach schodzili dziś z kortu. Fręch wygrała mecz pierwszej rundy turnieju w Strasburgu z Talią Gibson. Chwalińska w pierwszej rundzie kwalifikacji do Rolanda Garrosa pokonała Alice Ramé. A Majchrzak przegrał w Hamburgu z Camilo Ugo Carabellim. Fermin Lopez nie zagra w piłkarskich mistrzostwach świata. Klubowy kolega Roberta Lewandowskiego z FC Barcelony złamał kość śródstopia, będzie musiał przejść operację i nie zdąży wyleczyć urazu przed mundialem.
0: Pogoda.
2: Wtorek chłodny nad morzem, tam od 12 do 15 stopni. Na północy kraju 16 maksymalnie, 21 na zachodzie i na wschodzie. Zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Może padać deszcz, a po południu na południowym zachodzie, a także w Bieszczadach, może zagrzmieć.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

No przy takich kawałkach, zwłaszcza po długim poniedziałku, zdejmowanie nogi z gazu to jest jakaś czysta przyjemność. Manfred Mann's Earth Band, Blinded by the Lights. Jest rock radio i jest klasyka rocka. Dziś, jak zapewne wiecie, po godzinie 22 będzie audycja Niezły Gość, w której Kuba Kaleta spotka się z pisarzem, a także weterynarzem Radkiem Rakiem. Panowie porozmawiają o przeróżnych sprawach, ale warto też przypomnieć, co jutro będzie się działo w audycji Niezły Gość. Również zaproszę Was w imieniu Kuby Kalety na rozmowę, tym razem z Krystianem Pestą, aktorem znanym między innymi z serialu Behawiorysta, spektaklu Pułapka na myszy i filmu Simona Kossak. Kuba i Krystian sprawdzą, co Pułapka na myszy ma wspólnego z Behawiorystą, ujawnią parę szczegółów związanych z serialem Heweliusz, no i zupełnie przypadkowo wywołają do tablicy aktora Andrzeja Zielińskiego i łódzkich raperów OSTR-a czy Wallace'a. Także jak sami słyszycie, audycja Niezły Goście zawsze jest napakowana jak autobus do Lichenia. Przypominam, jutro godzina 22. Kuba Kaleta rozmawia z Krystianem Pestą w audycji Niezły Gość. Ale teraz też warto z nami zostać, bo posłuchamy sobie Alice in Chains.

Ciekaw jestem, czy kiedyś była taka parapetuwa, na której zabrakło tego kawałka. No myślę, że to jest jednak niemożliwe, przynajmniej u nas w Polsce. Mister Zup, mój jest ten kawałek podłogi, rok 84. Jest rock radio, jest klasyka rocka. A już za chwilę posłuchamy sobie numerów Neila Younga, Nazareth, Myslowic i nie tylko. Także nie wyłączajcie rock radia i pamiętajcie, by być cały czas na łączach z naszą rock radiową aplikacją.

0: Piękna i poruszająca ciągle ballada od Nazareth, Love Hurts, w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka. Natomiast teraz proponuję wam spotkanie z Mateuszem Parzymięsą, wokalistą i gitarzystą zespołu Mysłowic. Mateusz zdradzi, co znaczy dla niego granie swoich ulubionych kawałków na żywo ze swoim ukochanym zespołem.
1: Muszę powiedzieć, że gra mi się bardzo dobrze, bo to była ta płyta Miłosierdzia Kultury, to była płyta, której słuchałem dzień i noc, można powiedzieć. W sumie to była płyta na kasecie. Mieliśmy kasetę.
0: To się nazywa płytą, ale tak, kaseta. Tak. Głównie wtedy, w tych czasach.
1: Głównie kaseta, tak. I mieliśmy właśnie kasetę i mieliśmy taki magnetofon wtedy, który miał autoreverse. To było to, że przerzucało strony samo już. Kurczę, nie musiałeś przekładać kasety. Może. W każdym razie chodzi o to, że, bo muszę to wytłumaczyć, przypis musi być, nie? Bo użytkownicy teraz, wiesz, komórek nie wiedzą, co to jest kaseta, nie?
0: Tak.
1: Więc kasetę się wkłada i trzeba było obracać, żeby mieć stronę A i stronę B, podobnie jak płytę winylową.
0: Ołówkiem często się obracało jeszcze w
1: tak,
0: ogóle,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, bo się tam matwała, że tak powiem. I tak, ja mam osłuchane te numery bardzo, bardzo dobrze, więc jakby, no to wiesz, też spełnienie marzeń, że mogę grać te utwory. Bardzo lubię je grać, ale są też, muszę to przyznać, bardzo wymagające, jeśli chodzi o stronę wokalną.
0: No, bo dosyć wysoko. Masz inną barwę niż Artur Roje.
1: Tak, inną barwę. Tam był wysoki baryton, może nawet tenor, a ja mam troszkę baryton, ale taki niezbyt wysoki, więc jakby no, muszę to generalnie no, dobrze się skupić, żeby ładnie zaśpiewać i dużo ćwiczyć.
0: Ale wychodzi.
1: No wychodzi, no pewnie, że wychodzi, co ma nie wychodzić. Jak się ćwiczy, też to wychodzi. No. Tak. Także tak, lubię, bardzo lubię to, śpiewać te piosenki.
0: Całą moją rozmowę z Mateuszem Parzymięsą, wokalistą i gitarzystą Mysłowic, możecie znaleźć na stronie rockradio.pl, a my teraz zagrajmy coś właśnie z miłości w czasach popkultury. Mysłowic i Chłopcy w Rock Radio.

energia, że aż sam bym wskoczył na motocykl i pojeździł po różnych lokalach. No, takich, gdzie dają na przykład herbatę. Motley Crue i Girls, Girls, Girls. Jest rock radio, jest klasyka rocka z drugiej połowy lat 80. w tej dekadzie i konkretnie nawet w tym przedziale pozostajemy, bo w roku 86 panowie z Van Halen współpracowali z wokalistą Sammym Hagarem i stworzyli wspólnie mnóstwo świetnych kawałków. Za chwilę jeden z nich się tutaj pojawi, także bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

fantastyczna klasyka polskiego rocka, czyli Hej z Edytą Bartosiewicz. Moja i twoja nadzieja w Rock Radio. Za chwilę już będzie 20, więc jak zawsze o tej porze sprawdzimy sobie newsy, a po nich słuchamy Oddziału Zamkniętego, Thin Lizzy, Aerosmith i nie tylko. Także warto zostać cały czas z Rock Radiem i mieć na nasłuchu naszą aplikację.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Na zegarach już 20, więc to pora na mnie. Wielkie dzięki za dziś. Rysiek Brzeziński na razie, a teraz jeszcze pora na newsy i pogodę.
2: Niespokojna pogoda. Powiemy, gdzie może zagrzmieć i padać. Wrócimy też do zatrzymania przez Izrael flotylli, którą płynął Polak. Będą również szkodliwe substancje, między innymi w ubraniach.
0: Newsy Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Jeszcze przez niespełna godzinę aktualne. Ostrzeżenia przed burzami i silnym wiatrem głównie w centrum, na wschodzie i na północy kraju. Mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
3: Podczas tych burz lokalnie prognozuje się wysokość opadu do około 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę, a lokalnie także możliwe są opady gradu.
2: Alarm burzowy obowiązuje w 5 województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, mazowieckim i lubelskim. Siły izraelskie ponownie zatrzymują łodzie należące do flotylli Global Sumut, płynącej z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Wśród porwanych członków załogi jest Polak Łukasz Kozak, który został dziś uprowadzony około 130 km od wybrzeży Cypru. Wysłannicy Tel Awiwu do tej pory zdążyli już przejąć co najmniej 26 jednostek. Tymczasem premier Izraela Benjamin Netanyahu tak określa te operacje.
4: To udary mnienie i zniweczenie złośliwego planu mającego na celu przełamanie izolacji, jaką nakładamy na terrorystów z Hamasu w Strefie Gazy.
2: Flotylla Global Sumut wyruszyła w ubiegłym tygodniu z tureckiego portu Mamaris. To już druga taka inicjatywa w Strefie Gazy. Poprzednia misja flotylli również zakończyła się interwencją ze strony Izraela. 3,5 roku więzienia. Taki wyrok usłyszała dziś w sądzie 32-latka, która w styczniu w Łodzi napadła z nożem na taksówkarza. Zagroziła mężczyźnie po tym, jak ten odmówił kursu do innego miasta za 20 zł. Nagrania z wideorejestratora zamontowanego w aucie taksówkarza obiegły internet. Ewelina R. dziś w sądzie przyznała się do winy. Wyrok sądu nie jest prawomocny. Obie strony mogą się od niego odwołać. Ubrania, obrusy, biżuteria i wyroby skórzane. Po kontroli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów okazało się, że aż 7% sprowadzonych rzeczy zawiera zbyt duże stężenie substancji szkodliwych, mówi Jagoda Kruszewska z Łokiku.
5: Biżuteria z 400 razy przekroczonym stężeniem kadmu i ponad 333 razy przekroczonym stężeniem ołowiu, obrusy ceratowe, które miały 57 razy za dużo ftalanów, skórzane rękawiczki, które miały ponad 2 razy za dużo chromu szóstego.
2: Noszenie takich rzeczy może się skończyć na przykład podrażnieniem skóry. Linda Klimowicowa odpadła w eliminacjach do French Open. Pochodząca z Czech, ale grająca w polskich barwach tenisistka przegrała w pierwszej rundzie z Serbką Lolą Radowijewicz 3-6-4-6. Dalej gra Maja Chwalińska, która pokonała francuskę Alice Ram 6-0-6-3. Jej kolejną przeciwniczką będzie francuska również Carole Monet. Na jutro zaplanowano z kolei mecz Katarzyny Kawy z Amerykanką Ayaną Akli. Aby znaleźć się w głównej drabince turnieju, trzeba wygrać w eliminacjach 3 mecze. Bez eliminacji w Paryżu zagrają Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magdalinet, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.
0: Pogoda.
2: Jutro przewaga chmur, choć od czasu do czasu będzie się pojawiać słońce, ale częściej raczej będzie padać deszcz. A po południu na południowym zachodzie oraz na północnym wschodzie możliwe burze. Na termometrach od 12 do 14 stopni na Wybrzeżu i Podhalu, około 18 w centrum i 21 na Podlasiu i Polesiu.
0: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: dziś po 22:00 w Niezłym Gościu Rock Radia.
1: Cześć, tu Radek Rak.
2: Zastanawiałem się, czy książka Dunder albo Kot za światu mogłaby zaistnieć w formie audiobooka. Myślę, że mogłaby.
1: Myślę też, że tak, to jest technicznie wykonalne. Są gry paragrafowe, które są audiobookami.
2: No to uwaga, ale nikt jeszcze audiobooka nie nagrał, więc po prostu teraz będzie fragment audiobooka. Uwaga. W zamku zgrzytnął klucz i na progu pokazali się Tomasz i Helena. Wcale nie wyglądali na zajętych czymś, co wymagałoby 3 godzin. Nie byli nawet specjalnie zarumienieni, ani rozchełstani. I powiem ci, że prychnąłem, jak czytałem to. Śmieszne to było.
1: A to wydaje mi się, że tutaj też wymagałoby kontekstu jakiegoś.
2: Tak, natomiast nie chciałem przepisywać połowy strony, tak? Tak. Ale generalnie wiemy, o co chodzi. W sensie, wiesz, oczko jest puszczone do starszych czytelników. Fajne. Kolejny zabawny fragment. Wyglądał na mocno wczorajszego, ale prawdopodobnie jedynym dniem, w którym Tomasz wyglądałby na dzisiejszego, byłoby jutro. Bardzo fajna gra językowa. Fajna.
1: No, znałem jednego takiego typa, tak.
2: Tak. Ja podejrzewam, że chciałem powiedzieć, że każdy ma takiego znajomego, ale no, może tak.
0: Cała rozmowa już dziś po 22:00 w Rock Radio.

0: Białe kruki i klasyki rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta. Dziś bierzemy na warsztat zespół Lokomotiv GT, zaproponowany przez zespół Filmy Klasy B, właściwie fanpage zespołu. Zaproponowali nam ten zespół w komentarzu na Facebooku. No i może od początku. Lokomotiv GT to węgierski kwartet grający muzykę progrockową. Tworzył w latach 71-92 oraz 97 do 2016 roku.
1: No to był jeden z najpopularniejszych węgierskich zespołów rockowych, a szczyt popularności tej kapeli przypadał na lata 70.
2: I my znowu o węgierskim zespole. Rozumiesz to, Kuba?
1: No widocznie jest wśród naszych słuchaczy
2: zapotrzebowanie.
1: Tak, potrzebują no, silne lobby.
2: Tak.
1: Poza tym warto, ostatnia historia nauczyła nas, że jednak dobrze jest żyć z właśnie naszymi bratankami, bo w razie czego można tam u nich na przykład poszukać schronienia.
2: Ale to zawsze będzie miało gdzieś swój koniec. Dobrze, Kuba.
1: No w Stanach Zjednoczonych.
2: Co jeszcze wiesz?
1: No wiem, że zespół Lokomotiv GT grał rocka progresywnego z elementami jazzu, funku i popu i że była to super grupa. Dlatego, że w jej skład wchodzili muzycy znani z innych znanych rockowych węgierskich zespołów. Wokalista i klawiszowiec Gabor Preser, od razu przepraszam za moją węgierską wymowę, bo ja po prostu miałem trójkę z tego przedmiotu w szkole, oraz perkusista Jusef Laux grali wcześniej w zespole Omega. Wokalista i basista Karoli Frenreis był wcześniej członkiem kapeli Metro, a później, czyli po założeniu Lokomotiv GT, zostanie też członkiem zespołu Scorpio. Natomiast wokalista i gitarzysta Tamasz Barta był wcześniej członkiem zespołu Hungaria.
2: Zespół wydał 12 płyt w języku węgierskim oraz 8 po angielsku, z czego ostatnią płytę wydano w 2002 roku.
1: No i zespół Lokomotiv GT może być dobrze znany naszym starszym słuchaczom, dlatego że oni wielokrotnie odwiedzali nasz kraj, grali tutaj koncerty.
2: Między innymi w Pałacu Kultury i Nauki. W sali kongresowej w Warszawie.
1: A, w Warszawie, no tak, bo myślałem, że w innym jakimś mieście. I zapis tego koncertu ukazał się na płycie Lokomotiv GT in Warsaw, która to sprzedała się w naszym kraju. Nic dziwnego, w naprawdę imponującym nakładzie. 750 tysięcy sztuk. No i my mówimy o zespole Lokomotiv GT w czasie przeszłym, a to dlatego, że ta kapela, no, już raczej chyba nie powróci do koncertowania.
2: Nie powróci do koncertowania, dlatego że w 2016 roku zmarł Tamás Somló oraz Jusef Laux.
1: Czyli odpowiednio basista, saksofonista i wokalista i perkusista z oryginalnego składu zespołu Lokomotiv GT.
0: Białe kruki klasyki rocka.

0: Niezły gość Rock Radia. Już dziś po 22.
1: Cześć, tu Radek Rak. A wiesz, to ja miałem takie doświadczenie, ale nie z grami paragrafowymi, tylko z taką czeską albo czechosłowacką wieczorynką o kaczkach, gdzie nikt nic nie mówił, tylko kaczki leciały i kwakały. Ja tego nienawidziłem jako dziecko. I dobry Boże, ileż ja godzin spędziłem w internecie szukając czechosłowackiej bajki o kaczkach, które kwaczą. I nie znalazłem. I wydaje mi się, że to jakiś, nie wiem, może jakiś efekt Mandeli, jakiś glitch w Matrixie, że to w alternatywnej rzeczywistości ta wieczorynka była.
2: Ale wiesz co, to może być efekt Mandeli, ale to mogą być też tak zwane lost media, czyli wiesz, rzeczy, które kiedyś były, czy rzeczy, no jakby dobra kultury, tak, teksty kultury, które kiedyś były nadawane, ale nie zostały zachowane na przykład. I być może ta kreskówka o kaczkach spoczywa gdzieś w archiwach czechosłowackiej telewizji.
1: Niech tam sobie leży.
2: A może nikt jeszcze jej nie wrzucił na, wiesz, na YouTube albo na Chomika na przykład, nie wiadomo.
1: Nie wrzucajcie.
0: Cała rozmowa już dziś po 22 w Rock Radio.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Skład w studiu wygląda tak, że jestem ja, czyli Kuba Kaleta, i jest niezły gość Rock Radia, Radek Rak. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Radek jest pisarzem i weterynarzem.
2: Tak.
1: I co?
2: I tatą.
1: Też. Ale będziemy rozmawiali o jednym aspekcie twojego jestestwa, czyli o
2: weterynarii.
1: No tak, zawsze. No oczywiście.
2: Bo masz kota i temu kotu coś dolega.
1: Mam kota, nic mu nie dolega.
2: Uff.
1: No, znaczy nic mi o tym nie wiadomo, żeby coś mu dolegało.
2: Słabo go przebadałeś.
1: Tak? Czyli rozumiem, że to jest kwestia tylko odpowiedniej diagnozy, że zawsze się znajdzie jakiś mankament.
2: No, to jest taki stary żart, taki suchar, ale tak.
1: Dobrze, dobrze, ale no, znaczy generalnie to my będziemy o kotach dzisiaj rozmawiać, ale o kotach fikcyjnych, jak mniemam. O kocie fikcyjnym. Nie o jednym kocie. Będzie ich tam trochę więcej. Fikcyjnych kotach, prawda?
2: Tak, dobrze. Możemy.
1: Dobra, bo się zrobiło bardzo tajemniczo, musimy w takim razie tutaj rozwiać tę mgłę tajemnicy.
2: I wpuścić światła trochę więcej.
1: Zdecydowanie, dlatego że 28 października ukazała się twoja książka. Otwieram nawias, stawiam znak zapytania, zamykam nawias, pod tytułem Dunder albo kot z zaświatu. A dlaczego ten znak zapytania i ten nawias? Dlatego, że Dunder albo kot z zaświatu to nie jest zwykła książka, to jest gra paragrafowa.
2: Tak.
1: I gra paragrafowa polega na tym, że to czytelnik decyduje o tym, jak potoczą się losy głównego bohatera.
2: Tak,
1: dobrze.
2: Tak jest.
1: Dobra. To w takim razie będziemy oczywiście zaraz rozbierać na czynniki pierwsze opowieść o Dunderze, ale najpierw chciałbym ci zadać takie generyczne pytanie. O czym jest książka Dunder albo kot z zaświatu?
2: Dunder albo kot z zaświatu jest to książka o przygodach kota współczesnej wiedźmy i tej wiedźmy i relacji między nimi, bo ta wiedźma twierdzi, że wcale żadną wiedźmą nie jest, ale Dunder jako kot oczywiście wie lepiej. Dunder podejmuje różne decyzje, czasem nierozważne, które prowadzą do bardzo wielu różnych nieoczekiwanych sytuacji.
1: Nie powiedziałeś na temat fabuły zbyt wiele, natomiast jest to w pełni uzasadnione, dlatego że to, jak będzie fabuła wyglądać, zależy od czytelnika, co już przed chwilą powiedziałem, a to dlatego, że tak jak mówiliśmy, no twoja najnowsza książka jest książką nietypową, jest to gra paragrafowa. I teraz tak, kolejne generyczne pytanie. Dlatego, że z tego co wiem, do tej pory nie zajmowałeś się pisaniem gier paragrafowych.
2: Nie.
1: Wydawałeś raczej tradycyjne książki, w takiej tradycyjnej formie.
2: Tak.
1: No właśnie, w związku z tym pytanie moje brzmi, skąd pomysł na to, żeby stworzyć właśnie grę paragrafową?
2: Pomysł na grę paragrafową wyszedł od wydawcy, tak naprawdę.
1: Czyli zadzwonili i powiedzieli, Radek, musisz napisać grę paragrafową.
2: Oczywiście tak to wyglądało i ja stwierdziłem, że to jest super wspaniały pomysł, nigdy wcześniej nie pisałem gry paragrafowej, to napiszę. Bo to jest strasznie nudne, jeżeli piszesz cały czas to samo.
1: A niektórzy to robią.
2: I niektórym to nawet wychodzi całkiem dobrze, ale ja robię inaczej.
1: Okej, okay, dobrze. No, czyli zadzwonił wydawca i powiedział, że trzeba napisać grę paragrafową i ty powiedziałeś, okej, dobra.
2: Tak.
1: I już.
2: Tak, i już. I napisałem.
1: Dobrze, to w takim razie, bo powiem ci tak, że w ogóle chwilę przed naszym spotkaniem rozmawiałem z koleżankami, dwiema swoimi tutaj radiowymi, ze służbowymi koleżankami rozmawiałem i im powiedziałem, że zaraz będę gadał właśnie z Radkiem Rakiem, tak, i że on napisał taką książkę i im wyjaśniłem, na czym polega gra paragrafowa, a one zrobiły wielkie oczy i mówiły, że nigdy o czymś takim nie słyszałyśmy. A ja myślę sobie, aha, ja słyszałem o czymś takim wcześniej. Dlatego, że... Co? W sensie zdziwiłeś się, że słyszałem o grach paragrafowych wcześniej, czy co?
2: Nie, że nie słyszały.
1: Powiem ci, że to mnie też zdziwiło, dlatego, że jasne, w ramach przygotowania do naszej rozmowy zrobiłem delikatny research na temat tego, jak duży jest rynek gier paragrafowych w Polsce. Jest taka strona, to jest w serwisie tam Wikia, coś tam, poświęcona właśnie paragrafówkom i książek, które mają formę gry paragrafowej, od w zasadzie początku istnienia tego gatunku, w Polsce ukazało się około 300 raptem. To jest bardzo niewiele.
2: No rzeczywiście to jest niewiele. Ja pamiętam ze swojego dzieciństwa taką serię Wehikuł Czasu, to jeszcze głęboko w latach 90. się ukazywało i też to były chyba z tego co pamiętam książki bez jakiejś skomplikowanej mechaniki, po prostu się podejmowało decyzje i się szło tu albo tam. I można było różnymi ścieżkami dojść do tego zakończenia. Ale w ostatnich czasach wydaje mi się, że gry paragrafowe przechodzą renesans i to ogromny renesans, bo pojawiają się tytuły nie tylko zagraniczne, ale wspaniałe tytuły polskie też.
1: No właśnie, powiem ci, że kiedy dowiedziałem się, że będziemy rozmawiać właśnie i kiedy w ogóle wziąłem Dundera do ręki po raz pierwszy, to od razu i w ogóle podczas lektury tej książki miałem takie no trochę flashbacki właśnie z czasów dzieciństwa, bo ja po raz pierwszy kontakt z grami paragrafowymi miałem, jeśli dobrze pamiętam, to było na przełomie podstawówki i gimnazjum, bo jak naliczyłem i jak dotarłem poprzez research do tego, co ja dokładnie czytałem, jeśli chodzi o gry paragrafowe, to były na pewno 3 tomy z serii Wehikuł Czasu, czyli Wehikuł Czasu 4, Pierścienie Saturna z 1990 roku, autor Arthur Byron Cover. Być może nie istnieje nikt taki, może to po prostu jakiś jest, wiesz, pseudonim jakiegoś innego typiarza.
2: Może, bo dawniej ludzie się wstydzili, jak pisali takie rzeczy.
1: No więc Wehikuł Czasu 6, Piracki Rejs, Jim Gasperini, 91 rok, oraz Wehikuł Czasu 7, W poszukiwaniu źródeł Nilu, autor Robert Walker. Po prostu taki ma chyba pseudonim, tak? Nie wiem, czy ktoś normalny tak się nazywa, nie wiem. 91 rok też. I do tego jeszcze, a to już na studiach, mój kolega kiedyś na wykłady przyniósł jakąś paragrafówkę o kosmosie i powiem ci, że szukałem dość intensywnie właśnie po tych tytułach, które tam były wypisane i nie znalazłem jej, więc albo ja coś pomyliłem, albo po prostu nie rozpoznałem po dość oczywistym tytule, co to była za paragrafówka, więc ja generalnie, no to nie jest tak, że wiesz, że dowiedziałem się, że no, że jest taka książka Dunder i że po prostu możesz sobie wybrać, co tam się będzie działo podczas lektury, a ja zrobiłem wielkie oczy jak spotki, mówię wow! Tego jeszcze nie było. No nie, to wiedziałem, co to jest.
2: A wiesz, to ja miałem takie doświadczenie, ale nie z grami paragrafowymi, tylko z taką czeską albo czechosłowacką wieczorynką o kaczkach, gdzie nikt nic nie mówił, tylko kaczki leciały i kwakały. Ja tego nienawidziłem jako dziecko. I dobry Boże, ileż ja godzin spędziłem w internecie szukając czechosłowackiej bajki o kaczkach, które kwaczą. I nie znalazłem. I wydaje mi się, że to jakiś, nie wiem, może jakiś efekt Mandeli, jakiś glitch w Matrixie, że to w alternatywnej rzeczywistości ta wieczorynka była.
1: Ale wiesz co, to może być efekt Mandeli, ale to mogą być też tak zwane lost media, czyli wiesz, rzeczy, które kiedyś były, czy rzeczy, no jakby dobra kultury, tak? Teksty kultury, które kiedyś były nadawane, ale nie zostały zachowane na przykład. I być może ta kreskówka o kaczkach spoczywa gdzieś w archiwach czechosłowackiej telewizji.
2: Niech tam sobie leży.
1: A może nikt jeszcze jej nie wrzucił na, wiesz, na YouTube albo na Chomika na przykład, nie wiadomo.
2: Nie wrzucajcie.
1: A w ogóle a propos, zaraz wrócimy do Dundera, ale a propos jest jakby lost media, czyli właśnie takie zaginione teksty kultury, tak to nazwijmy. To jest temat, którym żyje wielu internautów, nowoczesne słowo. Jest nawet kilka serwisów poświęconych właśnie polskim lost mediom i ludzie tam dzielą się swoimi jakimiś, nie wiem, wynikami poszukiwań na przykład. I jeśli mówimy o lost mediach, to mamy tutaj na myśli nie tylko, nie wiem, kreskówkę sprzed powiedzmy 20 lat, tak? Ale również na przykład, nie wiem, jakieś tam nieme filmy polskie, które no powiedzmy podczas II wojny światowej wszystkie taśmy spłonęły na przykład, coś takiego, tak? Więc to jest w ogóle bardzo, to jest tak zwana królicza nora dla mnie. Jak zacznę o tym czytać w sieci, to na przykład budzę się za 3 godziny i po prostu okazuje się, że przez te 3 godziny tylko i wyłącznie eksplorowałem temat właśnie tych lost mediów tak zwanych. No dobra, to jest dygresja, ja tak rozmawiam, więc i to wszystko będzie na podcaście też.
2: Okej.
1: No, do posłuchania. Dobra, a tymczasem niezłym gościem Rock Radia jest Radek Rak. Rozmawiamy o jego najnowszej książce Dunder albo Kot z zaświatu czy z zaświatów, bo ja mówię z zaświatu jednego.
2: Z zaświatu, tak jest
1: dobrze,
2: w tytule.
1: Bardzo dobrze, okej, bo no czyli wszystko mam dobrze. I już za chwilę porozmawiamy sobie trochę o świecie przedstawionym w tej książce, no bo tam jest dużo różnych ciekawostek.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Przed jednym mikrofonem Kuba Kaleta, przed drugim mikrofonem Radek Rak, autor książki paragrafowej Dunder albo Kot z zaświatu. Pierwszą rzeczą, która się rzuca w oczy, kiedy sobie weźmiemy twoją książkę do ręki, to jest okładka i chyba nie będę odosobniony, jeżeli powiem, że skojarzyła mi się z serią Świat Dysku Terry'ego Pratchetta.
2: Bardzo dobrze ci się skojarzyło, bo jak zobaczyłem tę okładkę po raz pierwszy, to mnie też się skojarzyło. Na początku się zastanawiałem, czy to dobrze, czy niedobrze, ale potem pomyślałem, że przecież duch Terry'ego Pratchetta się nad tą historią unosi i to tak bardzo mocno i bardzo wyraźnie. A autorem okładki wszystkich ilustracji jest Tomasz Bolik, który jest też autorem gry planszowej gry Stwory z Obory, która jest utrzymana dokładnie w takich samych klimatach jak Dunder, i kiedy zobaczyłem te ilustracje, to byłem zachwycony.
1: Bardzo są klimatyczne i pozwalają się wczuć lepiej w rozgrywkę. Tak mogę powiedzieć. No i do tego ja, biorąc pod uwagę, że ja w liceum się zaczytywałem właśnie w Pratchetta, chociaż całego Świata Dysku nie przeczytałem, to no to też był taki dla mnie powrót trochę do przeszłości, że mówię, o fajnie, to są takie klimaty, które znam i które lubię. Dobrze, więc tak, Dunder albo Kot z zaświatu to jest opowieść utrzymana w baśniowej konwencji, bo mamy chociażby gadającego kota oraz no, różnych bohaterów, powiedzmy, fantastycznych. Natomiast należy powiedzieć, że Dunder nie jest raczej grą dla dzieci. Jest nawet napisane na odwrocie książki, że jest to gra dla graczy powyżej 14 roku życia. Między innymi dlatego, że pojawiają się tam zwroty z takiego dorosłego świata, tak? Bo w jednym z wątków mamy na przykład motyw przepisywania gruntów u notariusza, tak? No jakbym miał 14 lat i bym coś takiego usłyszał, to bym powiedział, że nie wiem, o co chodzi, nie rozumiem tego.
2: Jak to?
1: Zresztą, przepraszam, mam teraz więcej lat niż 14 i nadal średnio wiem, o co w tym chodzi.
2: No i niestety wszystko działa tak, jak działa, bo średnio wiemy, o co chodzi.
1: Otóż to.
2: Dunder dzieje się w rzeczywistości, która jest naszą rzeczywistością, współczesną rzeczywistością, na prowincji, bliżej nieokreślonej wsi, i pokazuje wszystkie rzeczy, z którymi ja się zetknąłem, i te dobre, i te niedobre, i różne postawy, które ludzie wobec różnych zjawisk przyjmują. Niekoniecznie też nadprzyrodzonych, no ale rzeczywiście w niektórych ścieżkach fabularnych, które Dunder wybiera, no to zmaga się na przykład z patodeweloperką.
1: Tak.
2: I z przekrętami na gruntach i różnymi takimi rzeczami. I się świetnie bawiłem, pisząc takie rzeczy.
1: Ale mamy również bohaterów, no powiedziałem o tym, że w fabule, w niektórych wątkach pojawiają się bohaterowie fantastyczni, i poza oczywiście gadającym kotem i gadającym kozłem na przykład i drugim gadającym kotem, mamy również elementy mitologii słowiańskiej. Dlatego, że jeżeli wybierzecie odpowiedni scenariusz albo odpowiednie scenariusze, drodzy słuchacze i czytelnicy, to będziecie mogli spotkać na przykład Peruna, czyli boga piorunów. Będziecie mogli spotkać Velesa, czyli boga podziemi, Swarożyca, czyli boga ognia. Pojawiają się również krainy Navia oraz Wyraj, czyli no powiedzmy zaświaty szeroko pojęte. Do tego ja sobie to wszystko wynotowałem, bo jak czytam i potem mam z autorem porozmawiać, to sobie robię notatki i teraz tak się tutaj wymądrzam, że jestem taki mądry. I pojawia się latawiec, czyli nie taki latawiec, co się go puszcza na niebie, tylko
2: tak, demon.
1: Mhm. Pojawiają się również domowiki, znaczy jest wzmianka o domowikach, czyli o opiekuńczych duchach domu. Są julki, ale nie julki z Twittera, tylko takie karzełki. I są żarptaki, czyli ptaki ogniste. I powiem ci, że ja bardzo lubię. I o tym w ogóle chyba regularnie, jak rozmawiam z autorami i z autorkami, mówię, więc powiem to po raz kolejny, że ja bardzo lubię, kiedy nawet w książce, która ma dostarczyć rozrywki, czyli, no nie wiem, jest to powiedzmy kryminał, nawet wtedy pojawia się jakaś taka wartość dodana, czyli że ja mogę się czegoś dowiedzieć albo nauczyć. I jasne, mitologia słowiańska nie jest mi obca, natomiast o tym, że istnieją julki i że to są właśnie takie karzełki, nie wiedziałem, więc czegoś się nauczyłem.
2: A julki są akurat podkradzione z bestiariusza słowiańskiego, bo też Dunder to nie jest książka, która jest jakimś głębokim studium mitologii słowiańskiej. Raczej jeżeli do czegoś sięgałem takiego faktycznego, o czym wiedziałem, że sięgam, to była obyczajowość, obrzędowość ludowa związana z burzami. Bo w miejscu, z którego pochodzę, ta obrzędowość, czy te przesądy związane z nadejściem burzy, z nadejściem wiatru, one są bardzo silne. Jest na przykład o wiele silniejsza ta demonologia, czy mitologia wiatru, niż leśna. I w tych historiach, które słyszałem jeszcze w rodzinnych swoich stronach, na przykład często pojawiało się wystawianie siekiery przed dom w czasie burzy, po to, żeby burza nadziała się na tę siekierę i rozeszła na połowę, albo żeby ewentualnie się odbiła i poszła do sąsiadów, a nie do nas. Bo lepiej, żeby im było źle, a nie nam.
1: Ale siekiera musiała być ostrzem do wiatru wystawiona.
2: Tak.
1: Żeby się burza jakby rozcięła od to ostrze.
2: I była też taka instytucja dziada gromowego, czyli bosora, głębiej w Karpatach jeszcze tak nazywanego, który był mężczyzną zajmującym się zaklinaniem burz. To był chyba jedyny rodzaj takiej ludowej magii, do którego przypisani byli mężczyźni, gdzie nie było żadnym wstydem dla mężczyzny paranie się tego rodzaju zajęciem. I dziad gromowy miał zaklinać burzę. Niektórzy wierzyli, że on gdzieś tam wznosi się na tęczy czy w jakiś inny sposób i walczy z planetnikami czy z innymi duchami burzy, jakkolwiek byśmy ich nie nazwali, albo po prostu zna jakieś triki, zaklęcia, i tak było o wiele częściej, które mają te burze odwrócić, skierować w inne miejsce, przepołowić albo pozbyć się jej w jakiś inny sposób.
1: No właśnie miałem teraz nawiązać do tych elementów ludowych zwyczajów, o których wspomniałeś, dlatego że wynotowałem sobie właśnie to, pojawia się w jednym ze scenariuszy taka wzmianka tak naprawdę o tym, że jak idzie burza, to należałoby wystawić siekierę właśnie ostrzem do wiatru, żeby tę burzę jakoś tam odpędzić, ale w tym samym zdaniu pojawia się również motyw wystawiania łopaty przed dom. Czy to z tego samego powodu się wystawia łopatę przed dom?
2: Tak, ja się z tym zetknąłem u Leonarda Pełki w Demonologii Słowiańskiej, który opisywał w swoich badaniach właśnie moje rodzinne strony. I o tym, że łopatę wystawia się przed dom, również pamiętałem z historii rodzinnych, ale nikt nie był mi w stanie powiedzieć, czemu akurat łopatę i czemu przed dom i co ta łopata ma zrobić. I przyznam ci się, że w tym momencie też już nie pamiętam, ale wiem, że trzeba. Koniecznie.
1: Ale ten wątek tak naprawdę, wiesz, to nie jest jakiś wątek, który jest bardzo znaczący dla fabuły, po prostu jest to taka wzmianka, więc jeżeli czytelnik się zainteresuje tym motywem akurat, to może sobie sam wiedzę na ten temat poszerzyć i za to w ogóle bardzo lubię nie tylko twoją książkę, ale w ogóle wszystkie książki, które przemycają coś więcej poza tą taką warstwą typowo rozrywkową, no bo umówmy się, ale Dunder albo Kot zza światu jest to gra, literatura, która ma nam przede wszystkim dostarczyć rozrywki.
2: I przyjemności.
1: Otóż to, ale dzięki temu można się też dowiedzieć paru rzeczy. Ja na przykład dowiedziałem się również o strzałkach gromowych albo o strzałkach piorunowych.
2: A to takie strzałki to nawet mój dziadek miał w domu. Mhm. I to rzeczywiście było w taki sposób określane, że to są strzałki, które zostają po ostrzu pioruna. To były oczywiście krzemienne strzały wykopywane po naszych przodkach, czy może nawet nie naszych, tylko po ludach, które zamieszkiwały tereny dzisiejszej Polski, a ponieważ tam skąd pochodzę, to krzemienia jest dość dużo, no to też tych krzemiennych strzałek znajdowano, no co dusz, ktoś orał pole i znajdował właśnie jakieś takie dziwne krzemienne trójkąciki, które były często elementem używanym w ludowej magii, wykorzystywanym na przeróżne sposoby i też rzeczywiście wątek strzałek gromowych, strzałek piorunowych pojawia się w Dunderze.
1: One miały pełnić funkcję amuletów, prawda?
2: Tak, no wszystko co jest dziwne, wszystko co się wyróżnia z otoczenia jest nietypowe, to może być bardzo dobrym amuletem.
1: I jeszcze właśnie w związku z tymi różnymi takimi dodatkami, ciekawostkami, których można się dowiedzieć z lektury albo z gry w Dundera, wypisałem sobie jedno słowo, którego przyznam się nie znałem wcześniej, cwibak, czyli rodzaj takiego wypieku.
2: A tak, to jest keks. Mhm. W innych częściach Polski no, to jest po prostu keks. Mhm. Prawdopodobnie jest jakaś znacząca różnica pomiędzy cwibakiem a keksem. Mhm. Cwibak funkcjonuje w Małopolsce. Prawdopodobnie od słowa zweibackend, czyli podwójnie wypiekany. Co jest bardzo dziwne, bo moja babcia piekła cwibaki, piekła go tylko raz. Ale możliwe, że patrząc na to, jak to ciasto wyglądało, smakowało i co robiło, to można je było piec bardzo wiele razy. I ono cały czas było takie samo.
1: Czyli Einsback to był.
2: Einsback, tak.
1: No dobrze.
2: Ale myślę, że jakby zrobić tego dryback albo firback, to też by dawał radę.
1: Niezłym gościem Rock Radia jest Radek Rak. Rozmawiamy wbrew pozorom nie o wypiekach, ale o jego najnowszej książce, czyli o grze paragrafowej Dunder albo Kot zza światu. Już za chwilę porozmawiamy sobie trochę o jej konstrukcji, o mechanizmie gry i o tym, jak się taką książko-grę tworzy.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

0: Zły gość w Rock Radio.
1: Przed jednym mikrofonem Kuba Kaleta, przed drugim mikrofonem Radek Rak, który wydał, znaczy w sumie to wydawnictwo Muduko wydało tak naprawdę, bo Radek napisał grę paragrafową Dunder albo Kot z Zaświatu. I już doszliśmy do tego, że znaczy doszliśmy do tego, nie trzeba było jakichś wielkich rozmyśleń, żeby ujawnić, że książkę Dunder albo Kot Zaświatów, no my jej nie czytamy w sposób tradycyjny, czyli nie od pierwszej, przez drugą, trzecią i tak dalej, nie czytamy jej po kolei, tylko sobie skaczemy po paragrafach. Aha, bo w ogóle, bo gra paragrafowa, jej nazwa wzięła się stąd, że książka jest podzielona na, nie na rozdziały, tylko na paragrafy i przeniesienie do każdego kolejnego paragrafu jest efektem naszej czytelniczej decyzji.
2: Tak, i te paragrafy są przeważnie bardzo krótkie, więc te decyzje musimy podejmować często i na bieżąco. No i tak sobie skaczymy po książce, co rozumiem, że dla wielu osób może być takim doświadczeniem bardzo nowym i na początku dziwnym, bo nie wiemy, ile nam książki zostało, tak. Bo nie mamy w prawej ręce jakiejś tam objętości książki. Nie wiemy, czy jesteśmy na początku, czy na końcu. Ale podejrzewam, że jeżeli ktoś po raz pierwszy dostaje mangę do ręki, to też jest skonfundowany, że musi czytać od tyłu i w której kolejności powinien czytać Chmurki. To ja pamiętam swoje pierwsze doświadczenie też z mangami, że nie wiedziałem, że wiedziałem, że trzeba od tyłu, ale w której kolejności Chmurki to już był zupełnie kosmos. Dopiero po pewnym czasie musiałem się przyzwyczaić do tego.
1: Powiem ci, że się nie przygotowałem pod tym kątem i nie sprawdziłem, ile Dunder ma stron.
2: Ja też nie, ci mogę powiedzieć, że on ma 380 tysięcy znaków, bo tyle się ze spacjami, bo na tyle się umawiałem z wydawcą. Ja chciałem więcej. Ja chciałbym o wiele więcej. To tak z milion, no to mógłbym spokojnie napisać i sobie wszystkie wątki porozwijać tak, żeby one były fajne i bogate. A z drugiej strony te 380 tysięcy to wpłynęło na to, że gra jest taka bardziej skondensowana. Pewnie jest też szybsza.
1: Wiesz co, powiem ci, że ostatnio nawet liczyłem na swoje własne potrzeby. Dokonałem takich krótkich przeliczeń znaków ze spacjami na strony w książce i wychodzi tak plus minus oczywiście z jakimś tam marginesem błędu, że jeżeli napisałeś książkę na 380 tysięcy znaków ze spacjami, to to będzie mniej więcej 380 stron. Tak plus
2: tak,
1: minus.
2: Tak mniej więcej wychodzi. Gdzieś tam w sklepach internetowych jest, że to jest niecałe 300 stron. Więc tak mi się wydaje, że no pewnie 1000 i trochę znaków to jest taka objętość, jaka przy takim wydaniu książki wypada na stronę.
1: No też zależy od czcionki, tak, od marginesów, od obrazków. No i itp. itd. No dobra, bo to wszystko w ogóle do czegoś zmierza, bo to nie była najważniejsza, to nie była kluczowa informacja w naszej rozmowie, ile ma stron książka, tylko to jest tak, że my sobie skaczemy po książce, pomiędzy poszczególnymi stronami i paragrafami. Nigdy nie wiemy tak naprawdę, w którym momencie może się zakończyć ten scenariusz, który aktualnie przechodzimy, tak? Nie wiemy, czy ta scena, którą teraz czytamy, to jest przedostatnia, czy może jesteśmy dopiero, nie wiem, w jednej trzeciej. I powiem ci, że nie liczyłem, ile jest zakończeń, ile jest możliwych zakończeń fabuły.
2: 20 kilka.
1: Okej. Okay.
2: Pisałem książkę rok temu, dobrze ponad rok temu, więc już do końca nie pamiętam, bo to było strasznie dawno, jeżeli piszesz i siedzisz i tworzysz cały czas, no to to, co pisałeś rok temu, to już w ogóle zapomniałeś, że napisałeś. To w pewnym momencie też się zorientowałem, że taką książkę napisałem, jak do mnie wydawca powiedział, że mamy premierę i sobie przypomniałem, że rzeczywiście rok temu siedziałem i pisałem takiego Dundera i się świetnie przy tym bawiłem, ale zdążyłem już o tym zupełnie zapomnieć. Z Dunderem w ogóle też było tak, że miałem przyjemność go napisać w czasie rezydencji literackiej, gdzie krakowskie biuro festiwalowe umożliwiło mi wyjazd na miesiąc do Quebecu, do Kanady. I tam sobie siedziałem i to miało ogromną, wspaniałą, dobrą stronę, że tam nie było książek po polsku i nie miałem dostępu do żadnej polskiej literatury. Znaczy, gdybym stanął na głowie, to pewnie bym miał. Ale wziąłem ze sobą tylko 5 książek, które czytałem na okrągło i to miała być moja kwerenda do Dunnera. To mi bardzo dobrze zrobiło, bo tak to pewnie bym się zagrzebał w różnych źródłach, szukając od tematu do tematu, od niteczki do niteczki. I to jest ta ogromna pułapka, która tkwi w researchu, który jest najprzyjemniejszą częścią pisania, bo się nie pisze, tylko się zbiera informacje. Ale łatwo w tym ugrzęznąć. Poszukiwaniu rzeczy, które są zasadnicze dla książki nieistotne, ale dla ciebie szalenie ciekawe.
1: Czyli można wpaść do króliczej nory.
2: Tak.
1: Dobrze, to teraz pytanie od laika i w imieniu laików, którzy nas mogą słuchać, o może tak. Rezydencja literacka to są takie wczasy, tylko że podczas tych wczasów piszesz.
2: To są takie wczasy, że jedziesz do pracy i tam piszesz.
1: Okej. Okay.
2: Czyli tak jest teoretycznie powinieneś napisać. Mhm. Przeważnie każą ci tam napisać jakiś krótki tekst, żebyś robił cokolwiek. I no oprócz tego napisanie krótkiego tekstu, który był trochę taką pańszczyzną dla organizatora, znaczy nie, żeby to było jakieś straszne cierpienie dla mnie, bo napisałem tekst o przygodach Lovecrafta w Quebecu, który tam był kilkukrotnie, ale to już nie jest temat, bo jak w to wejdziemy, no to prędko nie wyjdziemy.
1: O Lovecrafta też będę miał pytanie, ale to za chwilę.
2: No i tam między innymi pisałem Dundera, kończyłem też inną książkę, którą w tym czasie pisałem, drugi tom Agli. Coś tam chyba nawet jeszcze napisałem, ale już nie pamiętam co.
1: No dobrze, to ten długi wstęp prowadzi do pytania, bo... Ale zanim do tego pytania dojdę, to jeszcze jedno pytanie chciałem zadać, takie przedpytanie, bo nie pamiętam, paragrafów w Dunderze jest 150?
2: 140. Mhm. Razem ze wstępem jest 140.
1: Okej. To teraz, czy liczyłeś, to może być zadanie takie, wiesz, na, nie wiem, maturze z matematyki, czy liczyłeś, ile jest kombinacji scenariuszy?
2: Oj, nie liczyłem. Pamiętam, że na początku przyszło mi do głowy 5 takich bardzo różnych wątków, bardzo odmiennych i w klimacie, i w historii, którą opowiadają.
1: Takich się działy, rozłącznych
2: tak,
1: jakby.
2: Tak, bardzo rozłącznych. Niektóre są śmieszne, niektóre są błazeńskie, niektóre są poważne. Jeden jest bardzo dziwny. I żeby trafić na ten dziwny, to też trzeba kilka razy dziwnie wybrać po drodze. Także on jest taki troszkę schowany i zagrzebany. I to były takie rzeczy, które w jakiś sposób nawiązują do naszych tradycji w ogóle kulturowych i literackich, no bo jak można pisać książkę polską i nie napisać o weselu, na który przychodzą duchy i demony, prawda? I jak można pisać książkę polską fantastyczną bez sceny, że ktoś coś wywołuje na cmentarzu i te rzeczy przychodzą. I że jest ciemno wszędzie i głucho wszędzie. I jak można pisać w ogóle o słowiańszczyźnie i się nie ustosunkowywać do Marii Janion, bo tam też Dunder w pewnym momencie z Marią Janion dyskutuje, chociaż to jest oczywiście bardzo ukryte i na zasadzie, że jeżeli ktoś wie, to wie, a jeżeli nie wie, to niczego nie traci. I to też jest dla mnie taka ogromna przyjemność literacka, że mogę sobie do książki powrzucać bardzo wiele różnych rzeczy i nie pogryzą się w jednej książce na przykład Maria Janion i Lovecraft.
1: To jest to, co ty powiedziałeś, to teraz chciałem to powiedzieć ja, że w zależności od tego, jakie decyzje podejmiemy, no tak naprawdę w trakcie czytania, to dostajemy, jak się okazuje, 21 równoległych opowieści i w obrębie tych 21 równoległych opowieści, tych 21 zakończeń mamy kilka wątków, które, czy też kilka w ogóle opowieści, które nie mają ze sobą punktów stycznych. To już mamy ustalone. I też warto zauważyć, że te scenariusze poszczególne mogą być różnej długości. Dlatego, że ja w ogóle, no muszę ci powiedzieć, że całego Dundera nie przeczytałem. Przeczytałem go raptem 7 razy, więc nie wiem, czy jestem przygotowany do naszej rozmowy.
2: No to jest tak naprawdę zbiór opowiadań bardziej.
1: No tak, tak, ale...
2: Dłuższych albo krótszych, to od nas zależy, jakie my te opowiadania będziemy mieli.
1: No i właśnie, zauważyłem, że te opowiadania mogą być opowiadaniami różnej długości, dlatego że najkrótsze, powiedzmy, scenariusze, które grałem, tak, które zaliczyłem, wymagały ode mnie podjęcia 4 decyzji, a najdłuższy 17.
2: No pewnie tak to wychodziło, szczerze mówiąc nie liczyłem. Ja w ogóle jestem zdania, że balans w grach to jest coś, co jest przereklamowane bardzo i nie lubię balansu i dlatego te historie są bardzo różne również pod względem długości.
1: I powiem ci, że to nie jest absolutnie zarzut, dlatego że ja na początku, kiedy przechodziłem grę, nie wiem, pierwszy, drugi, trzeci raz, to jakoś tak trafiłem na scenariusze takie, które miały tam te 6-7 decyzji do podjęcia. Ja mówię sobie, dobra, okej, to w takim razie jak teraz jestem na 6, to za chwilę będzie koniec, a tutaj kolejna decyzja, kolejna decyzja, kolejna decyzja. I potem się okazało, że właśnie w tym momencie gram w ten 17-decyzyjny scenariusz najdłuższy, a potem na przykład pojawiły się 3 scenariusze, które, no, które w zasadzie jeszcze się dobrze nie zaczęły, już się zakończyły. Oczywiście one są opowieścią ze wstępem, rozwinięciem, zakończeniem, puentą i tak dalej, tak? Natomiast to, że my tak naprawdę nie wiemy, w którym momencie danego scenariusza jesteśmy, uważam, że nie jest niczym złym, stanowi dodatkową wartość, dlatego że my cały czas jako czytelnik jesteśmy w napięciu i zastanawiamy się, czy to już zmierza do końca, czy może jeszcze nie. Nie mówimy nawet o książce jako takiej, tak? Tylko o danym jednym scenariuszu, w który aktualnie gramy.
2: Tak, jeżeli scenariusz ma się skończyć bardzo źle, bo chyba są 2 takie, to tam masz po drodze zawsze jakieś takie czerwone flagi pod tytułem nie idź tam. Nie idź tam, bo to niemądre. Ale też uważam, że jeżeli traktujemy czytelnika i odbiorcę poważnie, no to dajmy mu możliwość, żeby Dunder się zachował w sposób naprawdę, nawet jak na kota, wyjątkowo nierozsądny i tak to wygląda.
1: Niezłym gościem Rock Radia jest Radek Rak. Rozmawiamy o jego najnowszej książce, czyli o grze paragrafowej Dunder albo kot z zaświatu. Przejdziemy za chwilę do sekcji smaczki i ciekawostki, bo tutaj też się dużo rzeczy dzieje.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Przed jednym mikrofonem Kuba Kaleta, przed drugim mikrofonem Radek Raka rozmawiamy o jego najnowszej książce, czyli o grze paragrafowej Dunder albo Kot z zaświatu. Uwaga, wypisałem sobie parę cytatów, bo jest tutaj kilka takich momentów, w których zostałem przez ciebie rozbawiony jako czytelnik i zastanawiałem się, czy książka Dunder albo Kot z zaświatu mogłaby zaistnieć w formie audiobooka. Myślę, że mogłaby.
2: Myślę też, że tak, to jest technicznie wykonalne. Są gry paragrafowe, które są audiobookami.
1: No to uwaga, ale nikt jeszcze audiobooka nie nagrał, więc po prostu teraz będzie fragment audiobooka. Uwaga. W zamku zgrzytnął klucz i na progu pokazali się Tomasz i Helena. Wcale nie wyglądali na zajętych czymś, co wymagałoby 3 godzin. Nie byli nawet specjalnie zarumienieni, ani rozchełstani. I powiem ci, że prychnąłem, jak czytałem to. Śmieszne to było.
2: A to wydaje mi się, że tutaj też wymagałoby kontekstu jakiegoś.
1: Tak, natomiast nie chciałem przepisywać połowy strony, tak? Tak. Ale generalnie wiemy, o co chodzi. W sensie, wiesz, oczko jest puszczone do starszych czytelników. Fajne. Kolejny zabawny fragment. Wyglądał na mocno wczorajszego, ale prawdopodobnie jedynym dniem, w którym Tomasz wyglądałby na dzisiejszego, byłoby jutro. Bardzo fajna gra językowa. Fajna.
2: No, znałem jednego takiego typa. Tak.
1: Tak. Ja podejrzewam, że... Chciałem powiedzieć, że każdy ma takiego znajomego, ale no, może tak. Dobra, uwaga. To też, uwaga, kolejny śmieszny... To też jest kolejny moment, w którym po prostu prychnąłem, więc uwaga. Oddajcie mi wszystkie zniesione ostatnio jajka co do jednego. I tutaj wyciąłem fragment. To nasze jajka, rzucił gniewnie gołąb przy skrzydle Krzysztofa. Milcz, durniu, zagruchał wódz. Ale sam powtarzasz, by bronić życia niewyklutego. Fajne. Z życiem no niewyklutym.
2: Tak, tak, no to też pokazuje podejście wodza gołębi, które się zmienia w zależności od okoliczności.
1: Tak, no i uwaga, uwaga, i tutaj jest taki komentarz, można powiedzieć, społeczny w kolejnym fragmencie. Nic się w tym kraju nie opłaca robić. Narzekała pani od historii i kilku innych przedmiotów dotyczących społeczeństwa, które zmieniały się wraz ze zmianą władzy. No i tutaj jest oczko puszczone w stronę, jak rozumiem, hitu.
2: Albo ja myślę, że tutaj bardzo dużo rzeczy się zmienia w takich sposób. Każdy chodził do szkoły, to wie, jak to wygląda. Okay.
1: Ale jest też miejsce na metahumor. Kolejny fajny fragment. Jak to? To znaczy, że jajecznica by mu nie pomogła, gdyby rzeczywiście ją zjadł? Pomogła, nie pomogła. Kto wie, co by było? Nawet książki muszą podążać za jedną historią, a nie gdybać na próżno, co by się stało, gdyby wszystko było inaczej. Przecież takiej książki nie da się nawet napisać. Metahumor.
2: Tak, to mówi diabeł akurat.
1: Tak.
2: Nie, który w innych wątkach mówi zupełnie inne rzeczy na ten sam temat.
1: Nie chcąc oczywiście tutaj, wiesz, cytować połowy strony, ograniczyłem się do samej esencji, natomiast bardzo fajne, no bardzo fajne jest takie puszczanie oczka do czytelnika właśnie, że no fajne.
2: Ale wiesz, ponieważ to jest ludowa legenda jednak, no to nie może być ludowej, prawdziwej legendy bez diabła. Ja się świetnie bawiłem, bo diabeł to jest jedyna osoba w tej książce, która istnieje we wszystkich opowieściach naraz i wie, że one się dzieją naraz. I sobie przechodzi pomiędzy różnymi wątkami, także jeżeli ktoś lubi takie rzeczy meta, no to oczywiście to tak, to jest postać, która się do tego

0: bardzo nadaje. Nawet Dunder tego nie wie, co wie diabeł.
1: No i właśnie powiem ci, że tak jak mówiłem przed chwilą, że ja lubię, przed dłuższą chwilą, że ja bardzo lubię książki, które po pierwsze sprawiają, że moja wiedza zostaje jakoś poszerzona, a po drugie lubię książki, które nie obrażają mojej inteligencji, a wręcz przeciwnie, że czuję, że autor, czyli w tym wypadku ty, prowadzi ze mną, czyli czytelnikiem, taką intelektualną rozgrywkę. To jest bardzo fajne.
2: Ja też tak lubię jako czytelnik.
1: Dobrze, a teraz tak. Chyba pierwszy scenariusz, w który grałem, przeniósł mnie do sytuacji, w której grupa mieszkańców wsi została uwięziona w GS-ie. Okolica była spowita gęstą mgłą, a z tej mgły wychodziły tajemnicze istoty. Domyślam się, że jest to nawiązanie do filmu Mgła.
2: Do książki, właściwie do dłuższego opowiadania Stephena Kinga.
1: Które zostało zekranizowane. Dobra, to jest jedna rzecz. Kolejny cytat, ostatni cytat dzisiaj to będzie. I właśnie wtedy proboszcz zatchnął się i rozkaszlał, jak wyciągnięty z głębokiej wody. Nie pozwolono mu od razu wstać. Leżał więc na ławie z twarzą wykrzywioną zgrozą, jakby wrócił z dziwnych krain poza życiem i ujrzał tam rzeczy, których nikt oglądać nie powinien. To jest nawiązanie do Lovecrafta.
2: Tak, i Kolos poza przestrzeni, który też tak. Się tam pojawia w innym wątku, w taki sposób nazwany, również jest nawiązaniem do Lovecrafta. Jest tam kilka lovecraftowskich takich ścieżek.
1: Jako osoba, która w liceum czytała, niedużo jakoś, bo to są jednak dość specyficzne książki, czytała Lovecrafta, uśmiechnąłem się, że po prostu...
2: A wiesz, z Lovecraftem no... to jest tak, że może się wydawać, że te opowiadania, zwłaszcza horrorowe, one są do siebie bardzo podobne. Jak przeczytałeś trzy, to przeczytałeś wszystkie. Mhm. I może być rzeczywiście takie wrażenie, ale jak ich przeczytasz 50, mhm, to nagle się okazuje, że nie, że za każdym razem właśnie widzisz, że one się uzupełniają i tworzą ci jakąś zupełnie inną kosmiczną wizję. I to było fajne. Poza tym pisałem tego Dundera w dużej mierze w Quebecu, które jest miastem, z którym Lovecraft czuł się związany i którym był zachwycony. I powiem ci, że kiedy już się ogarnąłem po jetlagu i razem ze swoją żoną i córką wybraliśmy się drugiego dnia na jakąś taką przechadzkę po starym mieście, to miasto nas prowadziło. Gdzieś tam w jakąś uliczkę, w jakiś zakamarek, zaułek, tu wspaniałe schody, tu pójdziemy i tak dalej. Potem się okazało, że Lovecraft tam pisał przewodnik po Quebecu, gdzie zaproponował najlepszą jego zdaniem przechadzkę po Quebecu. To była dokładnie ta sama trasa, którą przeszedłem. I nawet był taki jeden moment, kiedy chciałem iść gdzie indziej, ale dziecko mnie pociągnęło w zupełnie inny zaułek. I jak przeczytałem, to tak miałem wrażenie, że ciarki mi idą po grzbiecie. A w ogóle, gdybyście byli kiedyś w Quebecu, to przy głównej ulicy, przy ulicy Świętego Karola, jest taki wspaniały, stary antykwariat. Na najwyższym piętrze jest kapliczka poświęcona Lovecraftowi, opisana po Cthulhowemu. Zupełnie tak bez niczego. Są preparaty, które wyglądają jak jakieś potwory mackowate, uwięzione w formalinie i podpisane, że to są jakieś przez Inuitów wydobyte, czy jakieś resztki plugawych kultów. I no to, takie mrugnięcie okiem, kto wie, ten wie.
1: Fajny smaczek dla fanów twórczości Lovecrafta. No dobrze, a czy ty wiesz w ogóle, że występujesz jako jedna z postaci w serii kryminałów o Marku Benerze autorstwa Roberta Małeckiego?
2: Nie, nie wiem.
1: Nie. No to nie występujesz tak naprawdę, dlatego że Robert Małecki był parę razy niezłym gościem Rock Radia, pisze kryminały, a jego pierwsza seria to była właśnie trylogia o dziennikarzu Marku Benerze, który tam, powiedzmy, śledził różne sprawy kryminalne, i jego kolegą był fotoreporter właśnie Radek Rak. Nie Radosław, tylko Radek Rak właśnie. I kiedy ostatnio rozmawiałem z Robertem Małeckim, to wróciliśmy właśnie do tej serii, no i zapytałem, czy to imię i nazwisko jest przypadkowe, czy nie, bo Robert Małecki lubi w swoich książkach umieszczać, albo raczej nadawać swoim bohaterom nazwiska, albo ludzi, którzy faktycznie istnieją, albo na przykład, nie wiem, jakichś muzyków, czy na przykład dwóch sanitariuszy, zupełnie epizodyczni bohaterowie w jednej z jego książek, nazywają się tak jak dwóch innych autorów kryminałów, tylko ich imiona i nazwiska są pozamieniane ze sobą. No i właśnie pojawił się Radek Rak, w ogóle pozytywna postać, no i zapytałem Roberta, czy to imię i nazwisko jest przypadkowe, okazało się, że tak.
2: Uff. Ale bo mi się przestawało podobać.
1: Nie, w ogóle powiem ci, że jeżeli nie czytałeś, polecam. Jest to bardzo dobra literatura gatunkowa.
2: Tak, to sięgnę.
1: No tak się, znaczy ja wiem, jak to jest z polecajkami, bo jak mnie ludzie polecają, to ja mówię, dobra, może tak, a może nie. Przeważnie nie. Ale tak się złożyło, że ja, jak ostatnio właśnie, a gadaliśmy, nie wiem, ze dwa tygodnie temu z Robertem, tylko w innym studiu. I on ma na swoim koncie 15 książek. Ja je wszystkie przeczytałem. To jest, no tak, tak, przesłuchałem ich tak naprawdę. Mhm. A to nie są cienkie książki, raczej. Znaczy, no nie, że milion znaków, tak, ale, no ale tam, nie wiem, 600 tysięcy, tak bym stawiał, mniej więcej. No i to jest dobra literatura, no po prostu. Właśnie taka literatura, w której czegoś się też dowiadujesz, poza oczywiście tą warstwą kryminalną, bo też ostatnio miałem okazję czytać kryminały, które były tylko i wyłącznie kryminałami, w sensie nic tam innego nie było. I no tutaj się czułem zawiedziony jako czytelnik, a właśnie u Roberta Małeckiego jest tak, że coś tam jest jeszcze dodatkowego i to dużo, na przykład warstwie psychologicznej czy coś, więc no dobra, ale to już mniejsza o to, bo mieliśmy rozmawiać o twojej książce. Dobrze, a powiedz mi, no bo tak, Dunder wyszedł pod koniec października, co dalej?
2: Następną rzeczą, która się ukaże, no to z pewnością będzie trzeci tom Agli, ale to jest książka, którą teraz kończę przepisywać z rękopisu, a ponieważ rękopis jest grą paragrafową na 1000 kartek, no to to oczywiście chwilę zajmuje. Ponieważ to jest trzeci tom, czyli ostatni, to jest ten moment, kiedy należy pospinać wszystkie tropy, ślady, które tam zostały rzucone i tak, żeby to było zasadniczo spójne, ale to też ja nie fetyszyzuję takiej spójności fantastycznych światów, bo to jest oczywiście fantazy, głównie urban fantazy dla, ja określam, że to jest young adult.
1: Czyli popularny gatunek ostatnio. Chociaż słyszałem, że już young adult już nie jest tak popularny jak jeszcze parę miesięcy temu.
2: Tak?
1: Tak, tak słyszałem.
2: To muszę szybko przepisy.
1: Tak słyszałem od dwóch niezależnych od siebie wydawców. Dobra, czyli tak, przepiszesz, potem będzie korekta, redakcja i tak dalej, kiedy możemy się spodziewać.
2: Bliska rzecz.
1: Dobrze, czyli to jest kwestia najbliższych miesięcy.
2: Tak, no to z pewnością.
1: A czy dwóch,
2: tak
1: czy 18, to już mniejsza z tym.
2: Nie, 18 myślę, że nie.
1: No dobrze, to w takim razie ja mogę powiedzieć, że niezłym gościem Rock Radia był Radek Rak. Dzięki.
2: Dzięki wielkie.
3: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And